Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść stronę.

0: selfish.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj zobaczymy maksymalnie do 21-22 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Nieco chmur, ale też sporo przejaśnień. Bez opadów deszczu, co ważne. Ten deszcz faktycznie może się pojawić, ale dopiero w nocy. Będzie nam dzisiaj także towarzyszył dość odczuwalny wiatr wiejący z prędkością umiarkowaną z kierunku zachodniego. A w tym momencie o poranku na termometrach 12 stopni, a więc dość rześki poranek.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Właśnie minęła.
3: Szósta.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Nowa funkcja w M-Obywatelu. Dorota Wardecka, dzień dobry. Wojskowe lotnictwo podrywało się nad ranem w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja już się zakończyła, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina przekazała, że zaatakowany został m.in. Kijów. Rosja wysłała na ukraińską stolicę drony i rakiety balistyczne. Trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Ludzie zostali uwięzieni na piętrach od 7 do 9. Alarm powietrzny ogłoszono w nocy w niemal całej Ukrainie. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego wczoraj rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał jego stan zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
6: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku. Stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
5: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się podczas kolejnych wizji terenowych. Nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
7: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski i gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
5: W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach w związku z remontem zapory. Resort rolnictwa ma dziś przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki.
8: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą kilkadziesiąt procent niższe.
5: Mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie skradziono płasko rzeźbę przedstawiającą literata. Według ustalonej policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na najstarszej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Jest już nowa funkcjonalność w aplikacji M-Obywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
9: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
5: By sprawdzić ważność OC w M-Obywatelu, wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
3: 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, witamy wakacyjnie bardzo już.
10: No oczywiście, jasne. Co niektórzy właśnie skończyli pierwszy turnus urlopowy, inni zaczęli drugi. Ktoś jest w połowie, każdy ma swoją okazję oczywiście.
3: Tak, każdy trafia na troszkę inne warunki pogodowe. Teraz pogoda łaskawa nieco bardziej w tym tygodniu.
10: Tak.
3: Póki co...
10: Ale jeszcze, też, nie, jeszcze tak, mówią, że będzie gorąco.
3: Jeszcze będzie, tak. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie. Sensacja na mundialu, do tego tematu wrócimy jeszcze.
10: Oj, słuchajcie, Brazylii już nie ma, ale będziemy o tym mówić szeroko i gęsto. Damian Klimiński
3: i Tomek Michalak. Dzień dobry.

0: nas kołysze Madonna o poranku.
1: A jak Madonna za kołysze, to człowiek taki jest, ach, normalnie. Nawet już nie pamiętam, że weekend się skończył.
0: No dobrze, tak łagodnie zejść z weekendu i wejść w tydzień.
1: 12 minut ważne. Po 6, tak. Teraz już tak z grubej rury wchodzimy w poniedziałek, to już nie ma to tamto, słuchajcie, nie ma żartów. To już trzeba wstawać, jak ktoś do pracy chce zdążyć na 7 i uruchomić piąty
0: Ale
1: bieg.
0: Dzień też można rozpocząć całusem na przykład.
1: Można, bo dzisiaj tak się składa w kalendarzu, jest 6 dzień lipca, a to oznacza, że mamy Światowy Dzień Pocałunku.
0: Pamiętajcie o tym, jak wejdziecie do pracy i spotkacie szefa na przykład na
1: albo radcę prawnego.
0: Albo tak.
1: Bo dzisiaj jesteś dzień radcy prawnego.
0: Też takie święto w
1: i
0: kalendarzu.
1: Można to połączyć, na przykład pocałować radcę prawnego.
0: Święto całowania radcy prawnego. No można to zbić w całość. Ciekawe, co oni na to.
1: To byłoby ciekawe, interesujące. Dajcie znać, jak poszło i czy jeszcze wszystko z wami okej. No tak, to życzymy powodzenia na cały dzień.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

0: 20 minut już po godzinie 6, a my śledzimy od samego rana, co w prasie słychać.
1: Same ciekawe rzeczy są, same ciekawe. Zobacz, na przykład jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Na pierwszej stronie jednej z gazet, cytuję, zawsze dbał o wygląd i spieszył się, by zrobić się na bóstwo.
0: No i faktycznie widzę okularki, koszula, broda dobrze podstrzyżona. Okej, okay, prezentuje się całkiem nieźle.
1: Opalenizna do tego, tak. Zauważ, już taka, no proszę.
0: A z kolei Polacy chcą powrotu do wojska. Sondaż taki pojawił się w jednej z gazet. No i chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej konkretnie.
1: No proszę, dobrze. Zobaczymy, jak to będzie. Joanna Racewicz szokuje. Też jest na pierwszej stronie jednej z gazet.
0: Chce do wojska.
1: Nie, pani Joanna, wyobraź sobie, wzięła ślub sama ze sobą.
0: Okej.
1: No. A to jest dobre.
0: Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma, prawda?
1: Nie, nie właśnie, tak? Ale ja sobie pomyślałem, zobacz. Po pierwsze, nie walczysz o kołdrę w nocy. Bo no jest tylko twoja, no. Nie ma problemu, że cię boli głowa, nikt ci nie będzie
0: wesele
1: tam robił,
0: taniej wyjdzie, bo połowa gości tylko,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Oczywiście, no. Same plusy, słuchajcie, same plusy.
0: U Czarka Pazury też wesoło, bo on mówi, że go Niemcy rozpieszczają, słuchaj.
1: Co niektórych bili, a co niektórych rozpieszczają, no.
0: Tak, no dobrze. Jeśli chodzi o prasę kolorową, no to jeszcze Lewy, Szczęsny, Bednarek, na luzie, byli. Szaleli na festiwalu, tak. Bawili się świetnie przy muzyce
1: Openerze
0: na żywo.
1: Byli, no. Wszyscy tam razem, całą ekipą. Impreza była taka, że oho, ho.
0: Pierwszy raz od dawna widzę Anię Lewandowską uśmiechniętą na zdjęciu.
1: Ale swoją drogą, zobacz, dobrze, że oni nie polecieli na ten mundial, bo sobie mogli polecieć na festiwal. No, to
0: może
1: o to chodziło.
0: Po prostu muzyka była ważniejsza.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
3: Reklama.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Reklama.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Zbliżamy się do 6.30, więc to jest czas na to, żeby sprawdzić obecną sytuację na drogach Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Ten poranny ruch, odkąd zaczęły się wakacje, zdecydowanie jest niższy, mniejszy. To jest dobra wiadomość, ale mamy prace drogowe w wielu miejscach i to prace, które także i z początkiem wakacji się rozpoczęły. Mamy roboty drogowe na ulicy Asnyka w pobliżu kościoła. Mamy także rozpoczętą już długofalową przebudowę ulicy Dobrzeckiej i świętego Michała w Kaliszu. Póki co bardzo dużych utrudnień nie ma, ale już powoli musimy liczyć się z tym, że drogowcy w miarę czasu będą się na tym odcinku rozkręcać. Mamy także ulica Złota, na długim odcinku jest jednokierunkowa. Opatówek, droga krajowa numer 12, trasa Kalisz-Opatówek, tam pachołki wzdłuż poboczy, do tego ograniczona prędkość, no i też trwające w dalszym ciągu prace drogowe w Ostrowie, przebudowę na podkacie na ulicy Klasztornej, między Strzelecką do granicy z Wysockiem. Prace także na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna i tam również zwolnicie. Mamy w Pleszewie również pracę, to chociażby przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Tymczasem przestępcy coraz częściej rezygnują z kradzieży samochodów, ale to nie tak, że nic się nie dzieje, tylko oni kierują uwagę na bardziej dochodowy cel. Okazuje się, że coraz więcej jest kradzieży bezpośrednio w fabrykach, czyli tam, gdzie już wyprodukowano części do nowych samochodów.
3: Z pracy załatwiłem, tak?
4: Właśnie mniej więcej na tym poziomie to się odbywa i już od razu znikają podobno seriami akumulatory, magazyny energii. Gdzieś nagle nie ma 20-30 sztuk i już są na czarnym ryneczku.
3: U jakiegoś pana Edka w takiej sytuacji po paru latach cały samochód można w garażu zmontować?
4: A, widzisz, to może w tym kierunku iść. Ale dobrze powiedziałeś, to się załatwia, tak jak dawniej
3: to się załatwia.
4: Tak, załatwia.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: My tu sobie słuchamy muzyczki, prawda, nastrajamy się pozytywnie na nowy tydzień, oni płaczą, oni rozpaczają.
1: Oni już wracają, oni już są w samolocie, oni już lecą do siebie, tam Brazylia wraca do domu, daleko nie mają, można powiedzieć.
0: Pewnie kraj w żałobie ogólnie.
1: O, zdecydowanie, a za to w Norwegii święto narodowe. Mamy dla was meldunek z mundialu nocnego, co tam się działo, co się wydarzyło. Norwegia wysyła Brazylię do domu, między innymi po bramce Haalanda, o.
0: A po stronie Brazylii tylko Neymar strzelił jedną brameczkę.
1: Z karnego. Tak, z karnego się nie liczy. No, to takie.
0: I to słaby wynik, słuchajcie. 2-1 Norwegia wygrywa. Czyli śmiali się wszyscy, że oni tyle tych ryb ze sobą biorą, że te łososie będą jedli, że mają taki ruch,
1: tych
0: wikingów naśladują.
1: Ale ty znalazłeś informację o tych Norwegach, nie? Że oni coś mieli tam brać.
0: Wiesz co, to Anglicy.
1: Anglicy.
0: Niebieska tabletka.
1: No właśnie. I Anglicy wygrali z Meksykiem dzisiaj.
0: Tak, niewiele, ale wystarczyło.
1: I co to było, że mieli...
0: Wiesz co, bo chodziło o to, żeby oni na wysokościach, bo tam ten stadion był dość wysoko położony, to żeby te komórki się tam wystarczająco rozszerzyły i przyswajalność tlenu była nieco lepsza.
1: Że tak powiem, nabuzowały, tak?
0: Tak, ale trener podobno dementuje, jak było, chyba się nie dowiemy.
1: Niebieskie tabletki, mówisz?
0: Tak, niebieskie tabletki.
1: I to pomaga?
0: One ogólnie, nie wiem czy wiesz, też mają inne działanie, ale to
1: tak, ale nie, najważniejsze, że pomaga grać w piłkę. To panowie, o to chodzi głównie, tak? Także pamiętajcie, jak wam nie pójdzie, to niebieska tabletka, od razu jesteście mistrzami świata.
0: Ale po meczu, czy przed meczem?
1: W przerwie.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: polscy aktorzy kina akcji. To jest ważny dzień, no. To
1: było... A w Polsce kto się rodzi?
0: A w Polsce wtedy na świat przychodzi Jacek Cygan na przykład, no, autor tekstów wielu przebojów polskiej sceny muzycznej.
1: On nieco później, bo w roku 1950, a jeszcze 4 lata później, wokalista, gitarzysta zespołów Kombi oraz ONA, czyli Grzegorz Skawiński.
0: No ale jednak Sylwester Stallone był pierwszy. Urodzeni 6 lipca są szlachetni i mają zdolności przywódcze, jak się okazuje.
1: To dobrze organizatorzy i też odpowiedzialni rodzice.
0: Mają dobrą pamięć, mają talent w kierunku nauk ścisłych, a czasami cierpią z powodu pewnych kompleksów, a zupełnie niepotrzebnie.
1: W miłości bywają nieco naiwni, ale udaje im się założyć i stworzyć kochającą rodzinę.
0: Szczęśliwa cyfra, 4.
1: Kamień szlachetny to agat.
0: Kojarzysz to, jak to wygląda w ogóle? To...
1: Nie.
0: A to nieważne.
1: Nie, z kamieni słabo.
0: Ale szlachetny jest, to dobrze. I sprzyjający znak zodiaku.
2: Kozior, rożec.
0: Wszystko wiemy już.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Neymar, brazylijska legenda. No niestety, wczoraj nie poszło i w związku z tym koniec kariery.
2: No, obraził się. No, już nie będzie grał. Koniec, no. I ogłosił koniec kariery w reprezentacji Brazylii po porażce z Norwegią. Dobrze, że nasi, tak wiesz, nie ogłaszają po meczu od
1: nie,
2: razu.
1: Bo by nie, bo już tylko nikt nie grał, nie miałby kto grać.
2: Trzymają jakbyśmy trochę w niepewności, trochę lawirują, tak. Czasami wracają, tak. No.
1: Lewy raz zniknął, ale wrócił.
2: Ale to właśnie. I przed Neymarem też jeszcze wszystko możliwe, prawda? No,
1: zobaczymy. No,
2: na razie taka decyzja, będziemy o tym mówić w wiadomościach.
1: Tak, my też wrócimy do tematu.
3: Reklama.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Lata ciąg dalszy, ale w tej wersji zdecydowanie łagodniejszej. Dzisiaj na termometrach zobaczymy maksymalnie do 21 stopni. Do tego przewaga chmur, też liczne przejaśnienia, ale i deszcz może się pojawić dopiero w nocy. Na barometrach dzisiaj do 1015 hektopaskali i towarzyszyć ma nam dzisiaj także dość odczuwalny wiatr, bo wiejący z prędkością umiarkowaną do około 25 km na godzinę z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie, 6 osób rannych. Na niższe ceny paliw na razie nie ma co liczyć. Neymar ogłasza koniec kariery w reprezentacji po porażce z Norwegią. Dorota Wertycka. 6 osób rannych, kilka samochodów staranowanych. To bilans wypadku autobusu ZTM linii 186 w Warszawie. Wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne przy dworcu zachodnim. Wiadomo, że zanim się to stało, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i staranował kolejny samochód, mówi Robert Dziubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
4: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj Alei Jerozolimskiej koło dworca zachodniego.
3: Dwie osoby ranne trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Został już wyciągnięty z przejścia podziemnego. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a w czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić. Mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
5: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
3: A teraz to właśnie ceny ropy na rynkach światowych i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw. Szef MON-u odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2002-2026. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że zrobi to w uzgodnieniu z premierem. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Co najmniej 7 osób zginęło, 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy było słychać potężne eksplozje. Nad ranem w związku z rosyjskimi atakami podrywały się polskie wojskowe myśliwce. Ta operacja już się zakończyła. Atak na Ukrainę trwał do godzin porannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Ewakuacja 10 tysięcy osób na południu Francji to z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Decyzja o ewakuacji takiej liczby ludzi, dwa razy większej niż początkowo zakładano, zapadła wieczorem, gdy ogień objął około 2000 hektarów. Upał, susza i silny wiatr sprawiły, że pożar szybko się rozprzestrzeniał. Do walki z nim wysłano około 700 strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze. A w tym samym departamencie oraz 15 innych na południu i zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy z powodu prawie 40-stopniowych upałów. Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1-2 w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Poprowadził Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Norwegia i Anglia zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Norwegia niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1, a Anglia wygrała po dramatycznym meczu z Meksykiem 3-2. Zacznę od tego pierwszego meczu, bo Brazylia stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji. Już w 14 minucie mogła prowadzić, ale Bruno Guimaraes nie wykorzystał rzutu karnego. Mecz rozstrzygnął się w końcówce dzięki kapitalnej formie Erlinga Haalanda, który najpierw strzelił główką w 79 minucie, a potem zza pola karnego w 90. Nie mogę w to do końca uwierzyć. Marzyłem o grze Mistrzostwach Świata z Norwegią o wprowadzeniu ich na ten turniej, ale nigdy nie spodziewałem się wygranej z Brazylią. To wszystko wręcz nierealne. Brakuje mi słów. Trudno opisać to, co czuję, to, co robię. Czasami już muszę uszczypnąć się w ramię, żeby sobie uświadomić, że to nie jest sen. Brazylia tuż przed końcowym gwizdkiem strzeliła jeszcze gola, bo Neymar wykorzystał rzut karny. Jeszcze więcej działo się w meczu Meksyku z Anglią pod koniec pierwszej połowy. Jude Bellingham w ciągu 120 sekund strzelił dwa gole, ale chwilę później Julian Quiñones przywrócił Meksykowi nadzieję. Po zmianie stron w 54. minucie czerwoną kartkę zobaczył Jarrell Kwanza, ale osłabieni Anglicy chwilę później powiększyli prowadzenie, bo Harry Kane wykorzystał rzut karny. W 69. minucie kolejny karny, tym razem dla Meksyku, wykorzystał go Raul Jimenez. Do końca meczu Anglicy już się bronili, ale skutecznie i awansowali do ćwierćfinału. Wimbledon już bez polskich tenisistów. Hubert Hurkacz był blisko awansu do ćwierćfinału. Prowadził 2-0 w setach z Niemcem Janem Bernardem Struffem, ale doznał w czwartym secie urazu mięśni brzucha i w piątej partii zrezygnował z dalszej gry. W turnieju kobiet kolejna niespodzianka odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała z Naomi Osaką 2-6 i 6-7. Dublet kolarzy UAE Team Emirates na drugim etapie Tour de France wygrał Meksykanin Isaac Del Toro, a obok niego na wzgórzu Montjuic w Barcelonie finiszował Słoweniec Tadej Pogacar, który dzięki temu awansował w generalce na drugie miejsce. Traci 6 sekund do Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. To jego 9. zwycięstwo w karierze. Drugi był George Russell z Mercedesa, a trzeci Lewis Hamilton z Ferrari. Lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli miał problemy techniczne i był 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut już po godzinie 7. No i cóż, dzieje się na tym mundialu, jak słyszymy. Haaland się rozstrzelał. Piękne brameczki.
7: No, jeszcze do pogoni tego Messiego, tam zobaczysz. Ale czy będzie to dalej się tak rozkręcało? Czy będzie się powodziło ten z poznaku byka albo barana na przykład?
2: Mam taką tabelkę, bo wspomniałeś o Messi. No. Ja mam taką tabelkę a propos Messiego właśnie. Strzelił Republice Zielonego Przylądka 1, Austrii 2, Algierii 3, Francji 2, Chorwacji 1, a Polsce?
7: A po prostu nie strzelił nic na tych mistrzostwach.
2: Nie strzelił nic.
7: No proszę, no my mamy jesteśmy powód do tacy, dumy. Że jeszcze na tych mistrzostwach nam Argentyna bramki nie strzeliła. No. Game.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.
5: Ja się staram.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
3: Horoskop Radia Centrum.
4: I patrzymy w przyszłość i zaczynamy tradycyjnie od barana, który będzie dzisiaj pogodny, wyrozumiały i będzie też bardziej wrażliwy na cudze potrzeby. Nie wtrącaj się w cudze sprawy, bo pewna osoba uzna, że jesteś gotowy być na każde zawołanie. Pomagaj tym, którzy rzeczywiście potrzebują tej pomocy.
5: Byku, dziś księżyc sprzyja dobrym pomysłom na rozwiązanie kilku problemów. Podczas porannej kawy zastanów się, jakie są twoje plany i czego ci brakuje do szczęścia, bo w tym tygodniu prawdopodobnie uda się to wszystko jakoś załatwić. Potrzeba ci dzisiaj odrobiny uporu i cierpliwości.
4: Osoby spod znaku bliźniąt będą z kolei bardzo dobrze zorganizowane. Chętnie podejmą się ambitnych zadań, żeby tylko udowodnić, że zasługują na więcej. Zastanówcie się jednak, czy musicie dzisiaj się aż tak poświęcać.
5: Raku, ty lepiej miej dzisiaj w ludziach pomocników niż rywali. Po południu, po pracy czas na hobby i odpoczynek. Udasz się także na zakupy, ale uważaj na różne szalone okazje, bo niektórych rzeczy nie opłaci się dzisiaj kupować na zapas.
4: Lew dzisiaj będzie w bardzo dobrym nastroju, ale postanowi raczej podejmować decyzje samodzielnie niż działać z innymi. Jednak ludzie będą ci sprzyjać i chętnie pomogą ci w każdej trudnej sprawie.
5: A panna skupi się dzisiaj wyłącznie na swoich obowiązkach. Jeżeli ktoś będzie cię krytykować, nie przejmuj się tym za bardzo. Po południu dobra wiadomość lub miłe zaproszenie, a w miłości dzisiaj warto być ostrożnym.
4: Uwagi z kolei, skomplikowany temat, bo słońce w kwadraturze sprawi, że będzie waga dzisiaj bardzo pewna siebie i nikt jej nie zatrzyma i nikt jej niczego nie zabroni.
5: Ohoho, Skorpionie, pomysły, na jakie dzisiaj wpadniesz, przyniosą ci pieniądze. Dzięki poczuciu humoru i życzliwości możesz też zdobyć nowych przyjaciół. Popołudnie z kolei będzie sprzyjać dbaniu o urodę, ale też kilku niespodziewanym spotkaniom.
4: Strzelcu, twoi współpracownicy mogą dzisiaj coś przegapić. Jeśli ktoś załatwi sprawę dzięki tobie, uda się uratować pewną sytuację. To będzie bardzo dobry dzień.
5: A koziorożec dzisiaj skupi się na załatwianiu zaległości. Skupisz się też na pracy, rachunkach i porządkach i odetchniesz z ulgą. Po południu wybierzesz się na nieco większe zakupy, bo będzie ci zależało, żeby mieć zrobione zapasy na kolejną część wakacji.
4: Wodniku, przed tobą miły dzień, będziesz rozmowny i gotowy na nowe wyzwania. Bądź jednak ostrożny, bo łatwo uwierzysz w fantastyczne opowieści, a nawet plotki.
5: A ryby dziś poczują się spokojne o swoją przyszłość. Po pracy spotkają się z przyjaciółmi, wysłuchają kilku nowych wiadomości, a dzięki temu zmienią zdanie na temat pewnej imprezy.
3: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: 7:30 się zbliża, dlatego z nami już w studiu Radia Centrum przy mikrofonie jest Dawid Nawrocki. To czas na kolejną porcję informacji.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zarzuty w sprawie śmiertelnego pobicia, Wielkopolski Dzień Pszczół w Kaliszu, a w sporcie zawodniczka baryczy mistrzynią Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dwie osoby usłyszały zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, przekazał Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Kolejne dwie usłyszały zarzut pomocnictwa. Chodzi o tragiczną w skutkach bójkę w jednym z mieszkań przy ulicy Świętego Ducha w Jarocinie, w wyniku której zmarł 40-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca. W mieszkaniu policjanci zastali dwóch mężczyzn, 40 i 57-latka. Młodszy z nich miał widoczne, poważne obrażenia na nogach, natomiast starszy był pijany i został zatrzymany. 40-letni mężczyzna zmarł następnego dnia w szpitalu. Mundurowi zatrzymali łącznie 4 osoby. To mężczyźni w wieku od 25 do 49 lat. Dwóch z nich najbliższe miesiące spędzi w areszcie.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wielkopolski Dzień Pszczół na Kaliskim Zawodziu 9 sierpnia. Kalisz ponownie stanie się najsłodszym miastem w Polsce. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na najciekawsze stoisko wystawców Wielkopolskiego Dnia Pszczół dla osób biorących udział w wydarzeniu. Termin zgłoszeń konkursowych trwa do 31 lipca.
3: Zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, które każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. O szczegółach będziemy jeszcze informowali. Zachęcam do udziału, do zgłaszania się, żeby uczestniczyć w tym konkursie.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Głównym celem wydarzenia jest promocja pszczelarstwa i produktów pszczelich. Organizatorzy chcą też w ten sposób zintegrować środowisko pszczelarzy, rolników, kół gospodyń wiejskich i odwiedzających w tym dniu rezerwat archeologiczny Kalisz w Zawodzie. Ogromny sukces młodej siatkarki z Ostrowa Wielkopolskiego Amelii Wachowskiej, na co dzień reprezentującej barwy baryczy Janków Przygocki, która została mistrzynią Polski w kategorii singlistek podczas zakończonego wczoraj w Gliwicach wielkiego finału ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce.
4: 32. wielki finał ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce imienia Marka Kisielo, puchar Kinder Joy of Moving w Gliwicach zgromadził na starcie ponad 1500 młodych zawodniczek i zawodników z całego kraju, którzy walczyli o medale w największym tego typu turnieju w Europie. W kategorii singli U11 wystartowało 48 zawodniczek z całego kraju, po 3 najlepsze z każdego województwa. Mistrzynią Polski została ostrowianka grająca w baryczy Janków Przygocki Amelia Wachowska, która w finale pokonała Łucję Szymańską z UMTKS Tuszyn 15-3, 15-11. Piąte miejsce w tej samej kategorii singli zajęła Amelia Malingera, 13 była Alicja Bartnik. W dwójkach dziewczęta z Baryczy, Nadia Sroka, Liliana Tomczak, Laura Szpera i Emilia Urban były bliskie wejścia do czołowej ósemki, ostatecznie zajmując 11 miejsce w Polsce. Podobnie jak trójki w składzie Oliwia Wachowska, Zuzanna Wolska, Kornelia Grzeszczyk i Michalina Szewczyk uplasowały się na 11 miejscu. Z kolei trójka w składzie Iga Zawadzka, Laura Kukowska, Gabriela Sułot, Nikola Owolińska i Maja Kołodziej zajęły 35 miejsce. Dodajmy, że młode siatkarki to podopieczne trenerskiego duetu Katarzyna Pawlicka, Michał Wachowski, Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Informacje dla kierowców.
0: Większy ruch o poranku, ale bez tragedii, wszędzie dojedziecie na czas i tego Wam życzę. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie trwają prace drogowe i gdzie warto być przygotowanym na pewne zmiany, na przykład w organizacji ruchu, no to przypomnijmy, że ulica Złota na długim odcinku w Kaliszu jest jednokierunkowa. Ta czasowa zmiana organizacji ruchu cały czas postępuje. Mamy też prace prowadzone w związku z planowaną przebudową ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu w pierwszym etapie zostanie wyprostowana tak zwana eska przed rondem Dobrzec. Mamy roboty drogowe na ulicy Asnyka w pobliżu kościoła. Tam zajęty fragment pasa ruchu. Uwaga na maszyny budowlane i duże ciężarówki, które tam w miejscu prac się pojawiają. Opatówek, droga krajowa numer 12, właściwie już krasz, trasa z Kalisza do Opatówka już na wysokości z Dun. Napotkacie na zwężenie i na znaczne ograniczenie prędkości na miejscu. W dalszym ciągu postępujące prace i obecny ciężki sprzęt. Ostrów Wielkopolski, tutaj przebudowa na Leduchowskiego między skrzyżowaniem z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Przebudowa także na drodze krajowej 36. To już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tam też możecie zwolnić, możecie również trafić na ruch wahadłowy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Tymczasem na stacjach paliw coraz drożej tankowałeś ostatnio, kiedy już ten nasz rządowy CPN zniknął.
0: Tak, zdarzyło się.
7: I już zabolało, prawda?
0: To już widać, jest różnica niestety.
7: A ty taką klasyczną czy olejek?
0: Zależy, to i to. Na zmianę.
7: Co? To masz furę normalnie, dobrze. No więc jeżeli olejek, to gorzej, bo kierowcy diesla będą cierpieć w najbliższych tygodniach. Eksperci są zgodni, że...
0: To benzynę diesel... w takim razie będę tankował.
7: Tym razem to przełączysz się tak.
0: Ja zawsze to, co tańsze.
7: Okay. A gaz też masz, czy nie?
0: Jasne.
7: Dobrze. W każdym razie w kolejnych tygodniach wzrost ceny diesla prognozowany o nawet 30-40 groszy na litrze. Będzie bolało.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Nie wiem, czy słyszałeś, ale Amerykanie mają pewien problem z Robertem.
1: Sprowadzili sobie Lewandowskiego do kraju, a tu proszę bardzo, okazuje się, że systemy te informatyczne ligi i ich MLS, one nie ogarniają tematu, że Lewandowski to jest Lewandowski, że ma tak długie nazwisko.
0: No właśnie, no to... za długie to polskie nazwisko. Trzeba było sobie wziąć Milika, to by było krócej na przykład.
1: Na przykład, tak.
0: Chodzi o koszulki przede wszystkim. W sklepie amerykańskiej ligi MLS nie da się zamówić meczowej koszulki Chicago Fire z pełnym nazwiskiem Roberta Lewandowskiego, bo tam system pozwala wpisać 10 znaków, tak jak mówiłeś, a Lewandowski łatwo policzyć 11 liter.
1: A widzisz, no. A tak sobie, czekaj, bo liczę sobie, a byłby Krychowiak i byłoby akurat.
0: A byłoby na styk, no proszę, właśnie. No. Ale no tutaj no, mogą wpisać Lewy, mogą wpisać Robercik na
1: Robercik,
0: przykład.
1: Robercik, dobre,
0: też
1: no.
0: 8.
1: Okay.
0: No, muszą to szybko naprawić. Słuchajcie, koszulka nie jest tania, $200, a zainteresowanie gigantyczne.
1: No i byle nie Hiszpan tam, nie wpisywać nic takiego.
0: No nie,
1: nerwuje się, Robert, to nie.
0: Oczywiście,
1: to w ogóle nie wchodzi.
0: Już jeden dodatkowy w rodzinie wystarczy.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.

0: 7 minut zostaje do godziny 8, tam mundialowe tematy, między innymi cały czas obecne u nas także, bo śledzimy to, co się tam dzieje. Właśnie, z Messim, ciekawa historia ostatnio miała miejsce.
1: Tak, Messi strzela kolejne bramki, wszyscy są pod wrażeniem. Ed Sheeran całkiem niedawno podzielił się taką anegdotą, bo niedawno, przed mundialem, widział się z Messim, spotkali się osobiście
0: na stadionie. Wielkim,
1: tak, i gdzieś tam na stadionie przemknęli obok siebie. No i Ed Sheeran tak zaczął Lionelowi opowiadać, jak to go podziwia, jakie piękne bramki strzela, że cudowny jest, rewelacyjny. Messi tak kiwał głową, uśmiechał się, że fajnie, że fajnie.
0: Okay,
1: I nagle w piątej minucie tego monologu Eda Sheerana podchodzi ktoś z ekipy argentyńskiej i mówi, że wiesz co, hello, sorry, ale on ani słowa po angielsku. No?
0: Okej. Równie dobrze Dawid Podsiadło mógłby go po polsku wychwalać i efekt byłby ten sam.
1: Być. Ale to trzeba było zastosować taką taktykę Polaka, który jak chce, żeby go zrozumiał ktoś z zagranicy, co robi statystyczny
0: trzeba
1: Polak?
0: Trzeba machać rękami, dużo machać.
1: Głośniej.
0: Głośno, tak, wyraźnie i machanie rękoma.
1: Dobrym piłkarzem. I tak wiesz, zwalniasz i
0: tak,
1: mówisz głośniej.
0: Tak, wszystko jest jasne.
1: Jasna sprawa. Także Ed Sheeran musi się jeszcze sporo nauczyć.
2: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
2: Reklama.
7: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami częściowe przejaśnienia, nieco dzisiaj chmur, ale bez opadów. Jeśli te opady się pojawią, to dopiero w nocy, a na termometrach dzisiaj do 21 stopni, czyli taka nieco łagodniejsza odsłona lata. Póki co, bo to jeszcze może się w te wakacje odmienić i to nie raz. Do tego umiarkowany wiatr, ten dzisiaj odczujemy, będzie wiał z prędkością umiarkowaną z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20.
3: Właśnie minęła 8:00. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Do jutra ministerstwo ma czas na propozycję naprawienia sytuacji w ochronie zdrowia. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku autobusu w Warszawie. Polacy inwestują głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Dorota Wardycka. Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Premier Donald Tusk mówi krótko.
6: Nie będę się wahał, albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną opowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, nieuprawnionych gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
5: Wicepremier Władysław Kosiniak jak Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
7: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
5: Co na to wszystko Lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
8: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są firmami, nie są lekarzami.
5: Są lekarzami, nawet mając firmy. Tyle, że wtedy pracują na kontraktach.
4: Policja bada przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło wieczorem w Warszawie. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
9: 2 osoby zostały zabrane do szpitala. W sumie 18 zastępów, bo grupa techniczna, żeby wyciągnąć autobus z przejścia podziemnego.
4: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. A dziś rano w Warszawie utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu wyłączone są stacje Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej. Z powodów technicznych ZTM wprowadził autobusową i tramwajową komunikację zastępczą. 14 osób zostało uratowanych przez międzynarodowe ekipy ratownicze po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi pod koniec czerwca w Wenezueli zginęły co najmniej 3342 osoby. Rannych jest prawie 16,5 tysiąca, a ponad 17 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. W ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi amerykańscy żołnierze, donosi dziennik Gazeta Prawna. Według gazety otoczenie prezydenta i administracja USA rozmawiają o rotacyjnym systemie wojsk amerykańskich w Polsce oraz na temat stałej bazy wojskowej. Decyzja w tej ostatniej sprawie ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Blisko 3/4 Polaków inwestowało w ostatnim roku głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze inwestują przede wszystkim osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tuż za nimi jest grupa do 54 lat, a na trzecim miejscu młodzi dorośli między 18 a 24 rokiem życia. Najchętniej inwestujemy w lokaty i konta oszczędnościowe, produkty emerytalne i kryptowaluty, którymi zainteresowanie maleje wraz z wiekiem.
1: Kursy walut.
2: Euro w tej chwili 4,29 zł, dolar amerykański 3,75 zł, frank szwajcarski 4,66 zł, a funt brytyjski w tym momencie to okrągłe 5 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: I 4 minuty już po godzinie 8.
10: A ja zaglądam do kalendarza. Dzisiaj przypomnę Światowy Dzień Pocałunku. To już sobie ustaliliśmy o poranku, ale warto.
2: A kogo
10: powtórzyć.
2: Można wycałować też?
10: Każdego
2: może.
10: Można, ale szczególnie tych, którzy mają dzisiaj okazję tak do świętowania. No to kto to jest?
2: Dominik może. Dominika. Można też Marię wycałować.
10: Można.
2: Można Teresę, Zuzannę, jeśli znacie jakąś.
10: I Łucję. Łucję też można pocałować, to nic nie zaszkodzi, prawda? Więc wszystkiego dobrego dla was na dobry dzień.

0: To jest bardzo wakacyjny, bardzo słoneczny przebój Sunshine Reggae. Za nami 12 minut po godzinie 8. Kto nie na wakacjach, kto nie na urlopie, może w pracy nas słucha, to mamy dla was jakąś ciekawostkę.
1: No, proszę bardzo. Są problemy z wodą. To nawet w naszym regionie się zdarza, jak są upały.
0: Każdemu się zdarza,
1: że delikatnie kapie zamiast lecieć tak solidnie. Na Gotlandii Szwedzkiej też jest problem z wodą i tam do sprawy udało się podejść tak solidnie, praktycznie, bo tak się składa, że ich Morze Bałtyckie otacza. Więc jest taka propozycja.
0: Ale to słona woda właśnie.
1: No ale to nic. Wodociągi lokalne i także hotelarze zachęcają turystów na Gotlandii do tego, żeby odpuścić sobie prysznic hotelowy i ze względu na niskie ciśnienie wody w kranie wziąć kąpiel w Morzu Bałtyckim.
0: A no tak, no do kąpieli to się sprawdzi taka woda.
1: I ale zupełnie serio, bo nawet takie mydełka specjalne dostają, żeby mogli z tym do morza sobie wejść i się wypluskać. No.
0: Okej, takie bardziej pewnie środowisku korzystne,
1: tak,
0: ekologiczne mydełka.
1: Ale wyobrażasz to sobie? Początek lipca, zimne prądy, wchodzisz do Bałtyku i udajesz, że jest wszystko w porządku i że w ogóle
0: mydełko,
1: nie ma problemu.
0: Głowę.
1: Wakacje życia, no. Sprawdziłem temperaturę w Bałtyku, to tak teraz, wiesz, zależnie od tego, gdzie się wykąpiesz, to od 15 do 19 stopni. No nie wiem, czy to
0: byłaby taka rzeźka, zdecydowanie chłodząca kąpiel.
1: To jest zupełnie nowa wersja All Inclusive.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
8: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
3: Reklama.

0: Ostatni dzień lata, Gib, Igo, Formony. Na ten ostatni dzień lata to troszkę jeszcze poczekamy.
1: I bardzo dobrze, tak, bardzo dobrze.
0: Bo jeszcze dużo do końca lata zostało. A sama ta piosenka, no to jest kandydatką do miana przeboju lata, przeboju wakacji. Bo co roku
1: polskiego,
0: tak jest, prawda?
1: Tak.
0: W wakacje, że szukamy. I artyści szukają takiego utworu, który będzie hitem lata.
1: No różne mieliśmy już propozycje przez te lata. Było Coco Jumbo do przodu, tak? Polskie kolorowe sny, pamiętasz?
0: To był numer.
1: Normalnie się działo. Szaleństwo, lata 90.
0: Chociaż ja też pamiętam, między innymi...
1: Zaskocz mnie.
0: Nie tak dawno, to będziesz pamiętał, Camila Cabello, Seniorita, no to
1: ale
0: też był taki hit lata wielki. No ale wcześniej zespół Ozon też mieli swój wakacyjny hit.
1: Ojej, no i jeszcze dodaj makarenę, mamy komplet. Głosujcie, RCFM, zakładka lista przebojów, Gibbs, Formani, Igo czekają na wasze głosy, nie tylko oni zresztą.
2: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: 8.30 na zegarach w studiu Radio Centrum. Przy mikrofonie teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 34-latek w ciężkim stanie po ataku byków. Ponadto kolejna odsłona muzycznego Piotrowa, a w sporcie młodzice Omegi z medalem.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mężczyzna zaatakowany przez własne byki, 34-latek, trafił do szpitala. Do tego zdarzenia doszło we wczorajsze południe na terenie gospodarstwa rolnego w gminie Mikstad.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 34-letni mieszkaniec gminy Mikstad podczas wykonywania prac w zagrodzie na terenie własnego gospodarstwa rolnego został zaatakowany, a następnie stratowany przez stado 6 byków. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie stwierdzono obrażenia ciała powyżej dni 7, bezpośrednio zagrażające jego życiu.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Dokładne okoliczności tego zdarzenia ustalają funkcjonariusze komisariatu policji w Grabowie nad Prosną.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Najpiękniejsza muzyka w znakomitym wydaniu, festyn dla dzieci i możliwość pomocy drugiemu człowiekowi. Przed nami kolejna odsłona muzycznego Piotrowa. O szczegółach opowiedział Radio Centrum Sylwester Kowalczyk, organizator wydarzenia.
5: W programie występy uczniów Szkoły Muzycznej Kowalczyk Piano, znakomitego akordeonisty Andrzeja Ceglarka, znanego showmana i pianisty Waldemara Malickiego. Zakończymy w bluesowych rytmach występem zespołu Bluesmanki. Koło gospodyń wiejskich w Piotrowie przygotuje bogaty bufet. Zapraszamy całe rodziny do parku w Piotrowie. Jest to koncert charytatywny. W tym roku gramy dla Zoi Dreli.
2: Wydarzenie odbędzie się w tę sobotę, start o 17.30, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Jeden medal w sobotę i jeden w niedzielę. Z dwoma krążkami zakończyli rozegrane w weekend w Ostrowie Mistrzostwa Polski Par w speedrowerze reprezentanci Omegi Ostrów. Do brązu w kategorii Masters w niedzielę brązowy medal dorzucili młodzicy.
6: Omega w mistrzostwach Polski par młodzików zdobyła 45 punktów i zajęła trzecie miejsce. 22 oczka wywalczył Adam Ryfa, a punkt więcej dorzucił Oliwier Sikora. Rezerwową ostrowskiej drużyny była Zuzanna Styburska. Mistrzem Polski w tej kategorii został Orzeł Gniezno, a srebrne medale wywalczyli młodzi zielonogórzanie. Czwarte miejsce zajęły ostrowianki w mistrzostwach Polski par kobiet. Zuzanna Styburska wywalczyła 16 punktów, a 6 oczek dorzuciła Wiktoria Łaniecka. Mistrzyniami Polski zostały panie z Żołędowa, a srebrne medale zdobyły reprezentantki Wiktorii Poczesna. W mistrzostwach Polski par juniorów gospodarze zajęli 7 miejsce w składzie Kamil Krzyżaniak i młodzicy Oliwier Sikora i Zuzanna Styburska. Tytuł mistrzowski w tej kategorii powędrował do Szaweru Leszno, srebrne medale do Śląska Świętochłowice, a brązowe do Mustanga Żołędowo. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Informacje dla kierowców.
0: Po raz kolejny ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Roboty drogowe na ulicy Osnyka w Kaliszu w pobliżu kościoła. Tam zajęty pas ruchu. Uwaga na maszyny budowlane. Na miejscu trwają prace. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Prace realizowane będą etapami. W pierwszym etapie czas na wyprostowanie tak zwanej eski przed rondem Dobrzec, patrząc od strony ronda Westerplatte, i zostanie wytyczony nowy przebieg ulicy Podmiejskiej w tym właśnie miejscu. Sporo się ogólnie na tym odcinku pozmienia. Ulica Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa. Brak wjazdu w ulicę Złotą. Tam przebudowa na odcinku od ronda Żołnierzy Niezbędnych do ulicy Długosza. Łopatówek, droga krajowa numer 12 już od Zdun w stronę Łopatówka. Pachołki, słupki, oznaczenie dotyczące ograniczenia prędkości. Obecny ciężki sprzęt, więc kierowcy miejcie to na uwadze. Także mamy mamy ograniczenia prędkości i możliwe wahadło na drodze krajowej numer 36. To już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tam w regionie także na takie prace możecie napotkać. W samym Ostrowie z kolei przebudowa między innymi na ulicy Klasztornej, a w Pleszewie z kolei przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.

0: gdzie?
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A w dzisiejszym kalendarzu muzycznym warto zaznaczyć, że dzisiaj swoje urodziny świętuje Grzegorz Skawiński.
2: Rok 1954, 6 lipca urodził się gitarzysta zespołu Kombi.
1: No właśnie, ale nie tylko w Kombi grywał, bo na jego koncie inne zespoły, wcześniej grupy takie jak ENA, Skywalker i no i później Kombi.
2: Po raz
1: właśnie.
2: Kolejny, tak. Grzegorz Skawiński nam zagra między innymi za moment w wielkim hicie grupy Kombi Nasze Rendezvous, z którym związana jest
1: tak,
2: pewna historia. Tak?
1: Jeden z członków zespołu przeżył takie rendezvous i o tym jest ta piosenka oparta na prawdziwych przeżyciach.
2: Na ciekawe, właśnie. Co się działo na rendezvous, bo później Kombi na przykład taką piosenkę zrobiło o tym, że jest nowe pokolenie.
1: Tak, to jest kontynuacja.
2: No, rendezvous,
1: to jest kontynuacja
2: rendezvous. No, to posłuchajcie, co się
1: działo.
2: Nowe
1: pokolenie zaczyna się od rendezvous.
2: No, zdecydowanie.
3: Grzegorz Skawiński z zespołu Kombi. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy radia.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kilkanaście stopni za oknami, jakże rześko, jakże przyjemnie, ale niebawem koniec tego dobrego.
2: Synoptycy twierdzą, że upały wracają do Polski. Może nie 38, ale znów ma zrobić się gorąco w wielu częściach kraju.
1: A szczegóły już o godzinie 9.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj zobaczymy maksymalnie do 21 stopni. Do tego zachmurzenie zmienne. W tej chwili przewaga chmur, ale w najbliższych chwilach także możliwe przejaśnienia. Do tego umiarkowany wiatr, ten wieje z zachodu. W nocy możliwe opady.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Szef MONU odtajni listę sprzętu przekazanego Ukrainie od początku wojny. Francuskie Pireneje wciąż walczą z ogromnym pożarem. Po kilkudniowej przerwie do Polski wracają upały. Dorota Wartycka, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz chce uciąć wszelkie spekulacje i dlatego po konsultacji z szefem rządu Donaldem Tuskiem zdecydował o odtajnieniu listy sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach. Decyzja jest pokłosiem informacji rozpowszechnianych przez polityków opozycji o tym, że Polska miała oddać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Więcej o tym Wawrzyniec-Zakrzewski.
5: O przekazaniu rakiet napisali w mediach społecznościowych m.in. były szef MONU w rządzie PiSu Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszy stwierdził, że jeśli się to potwierdzi, to będzie to gigantyczny skandal. Drugi, że to jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie Iskandery. Na co Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział wspomnianą zapowiedzią ujawnienia donacji dla Ukrainy od 2022 roku, kiedy jeszcze u władzy był PiS. Poza tym wicepremier zaznaczył, że o każdej takiej decyzji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda. A biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą, zlecił także kontrwywiadowi wojskowemu zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
4: Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych, wśród nich kilkoro dzieci, między innymi 9-miesięczna dziewczynka. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. W jednej z podkijowskich miejscowości zarządzono ewakuację, bo istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca eksplozji. Pod gruzami wciąż uwięzieni są ludzie, trwają akcje ratownicze. Alarm dziś w nocy został ogłoszony niemal na całej Ukrainie. W Pirenejach we Francji wciąż trwa pożar. Objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie od sobotniego wieczoru. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry. Wczoraj wieczorem lokalne władze nakazały ewakuację 10 tysięcy osób. Dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Zaapelowały też do mieszkańców w mediach społecznościowych, by nie wracali do ewakuowanych wiosek. Nawet po to, by zabrać rzeczy osobiste lub pójść do pracy, i nie korzystali z dróg znajdujących się w rejonie dotkniętym pożarem. Średnia cena wycieczek organizowanych przez biura podróży na początku sierpnia spadła o 31 zł, wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol i nieco mniejsze spadki widać w wyjazdach na Sardynię i do Portugalii. Ceny wzrosły za to na przykład w przypadku wycieczek do Egiptu o 48 zł. Po kilkudniowej przerwie do Polski wrócą upały. Termometry w niektórych częściach kraju znów pokażą około 30 stopni. Jak sobie z nimi poradzić?
6: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
7: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
4: Na wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglia i Norwegia zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Reprezentacja Trzech Lwów po niezwykle zaciętym meczu wygrała z Meksykiem 3-2 dzięki dwóm trafieniom Juda Bellinghama i jednym Harry'ego Kane'a. Współgospodarze do końca atakowali, bo od 55 minuty grali w przewadze, ale nie udało im się odwrócić losów spotkania. Pokazaliśmy siłę i charakter, mówi trener Anglików Thomas Tuchel. Czuję się prawie tak, jakbyśmy wygrali finał, ten ostatni moment, kiedy sędzia zbliża gwizdek do ust i już wierzy, że przetrwałeś te 40-50 minut gry w dziesiątkę na dużej wysokości przeciwko gospodarzom turnieju, przeciwko tak silnej, mocnej reprezentacji Meksyku. To jest moment czystej radości. O półfinał Anglia zagra z Norwegią, która niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1. Po raz kolejny błysnął Erling Haaland, który strzelił dla swojej drużyny obie bramki. Meksyk i Kanada już poza turniejem, zatem został jeszcze jeden gospodarz. USA zagrają dziś z Belgią. Na razie głośniej niż o samym meczu jest o decyzji FIFA, która anulowała czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna w poprzednim meczu, dzięki czemu czołowy amerykański piłkarz będzie mógł dziś zagrać, mówi trener Mauricio Pochettino. Kocham ten sport i wierzę w etykę oraz uczciwość. Myślę, że wszyscy przyjmujemy tę decyzję z zadowoleniem. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że to była niesprawiedliwa czerwona kartka.
9: That was an unfair red card.
8: Jest dokładnie na odwrót. Wszyscy potępiają decyzję FIFA, zwłaszcza, że w tej sprawie u szefa federacji osobiście interweniował Donald Trump. USA z Belgią zagrają o 2 w nocy, a o 21 hitowe starcie Hiszpanii z Portugalią. Meksykanin Isaac Del Toro wygrał drugi etap Tour de France, finiszujący w Barcelonie niemal równo ze swoim zespołowym kolegą i faworytem wyścigu Tadejem Pogaczarem. Liderem jest wciąż Duńczyk Jonas Vingegaard. Dziś trzeci etap z Hiszpanii do Le Anglais we Francji. Z powodu pożarów w Pirenejach etap odbędzie się bez kibiców na trasie. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął 10 miejsce w Rally di Roma Capitale, trzeciej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. Wygrał Włoch Roberto Dapra. Liderem klasyfikacji generalnej jest Finn Teemu Suninen, który był w tym rajdzie drugi. Marczyk jest 11.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut już po godzinie 9. No nawet jak masz czerwoną kartkę na mundialu, to nie wszystko stracone, możesz ale zagrać.
10: Niby tak, ale to wszystko zależy od tego, jakiego masz prezydenta.
2: No właśnie.
10: I czy na przykład ten prezydent ma wpływ na Gianniego.
2: No, i jaką jesteś gwiazdą, tak. I czy Gianni będzie chciał wpływać na taką sytuację. No to jest ciekawe, słuchajcie, no chociaż te nasze kwalifikacje, ten mecz ze Szwecją, no tam też powinien być karny, prawda? Tam
10: oczywiście
2: powinien być. Wróćmy do tego
10: ale
2: tematu.
10: Ale może chodziło o to, że jeszcze nie były tak dobre relacje prezydent Gianni, no.
2: No właśnie, trzeba to zmienić.
10: No tam oczywiście anulowano tę kartkę, bo to wszystko się odbyło zgodnie z przepisami i wiadomo, FIFA sprawdziła, także w ogóle nic to tam, to wiesz, wszystko czysto.
2: Ciekawe, no. Ciekawy ogólnie jest ten mundial od początku do końca.
10: Ja jestem ciekawy tylko, co się wydarzy, jeżeli USA nie awansują do finału tego mundialu i zajęciem jakich terytoriów będzie groził Donald Trump. No.
2: Zależy z kim będą, z kim przegrają. 7 minut po 9, my gramy dalej.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Mam zagadkę dla ciebie, słuchaj. Co jest żółte, czasem ma jedno oko, czasem dwoje oczu i w niebieskich ogrodniczkach chodzi.
1: Ja wiem, to są one.
0: One, straszne one są. Niebezpieczne bywają, ale są ogólnie wesołe, no.
1: Minionki.
0: Minionki wracają, słuchajcie, i wróciły już do Kina Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: I to w wersji ze straszydłami. To trzeba inaczej to czytać. Minionki.
0: Oj, straszydła. To już dzisiaj na ekranie Kina Centrum. Dwukrotnie nawet dzisiaj. 16.40 i 18.20. Jeśli dzieci w wakacje się nudzą, jeśli taka by się pojawiła sytuacja, no to jak najbardziej można wybrać się do Kina Centrum właśnie.
1: Proszę im powiedzieć, że przyjdą po nie minionki.
0: A dodatkowo, jeśli chcielibyście się do tego kina wybrać, no to my możemy wam w tym bardzo fajnie pomóc.
1: Proszę bardzo.
0: Teraz konkurs. A sprawa bardzo prosta, wystarczy do nas zadzwonić. Ja tylko szybko przypomnę numer telefonu do studia 88 400 106 i 4 i odbieram już pierwszy telefon.
1: O, halo, halo. Kto tam z drugiej strony? Kto tam?
2: Dzień dobry, z tej strony Filipek będzie mówił.
1: A, Filipek,
0: a dobrze, to poprosimy Filipka.
1: Gdzie jest Filip?
2: Filipku, powiedz dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Cześć Filip, jak wakacje?
3: Fajnie.
1: A lubisz, lubisz minionki?
3: Tak.
1: A lubisz minionki, no to bardzo fajnie. I chciałbyś pewnie zobaczyć, jak tam minionki na ekranie się bawią, prawda? Jak się rozprawiają z tymi straszydłami. Nie będziesz się bać?
3: Nie.
1: Dobrze, to dobrze, co? Odważny chłopak. No.
0: Dogadujemy się tak, że dostajesz wejścióweczki i idziesz do kina na minionki, tak?
3: Mhm.
1: No dobra, a z kim pójdziesz?
3: Z babcią i dziadkiem.
1: No i pięknie, super. Super, bardzo fajnie, dobrze. To teraz, Filip, daj babcię do telefonu, dobrze?
3: Dobrze.
0: Babcia czy mama właśnie?
1: Babcia, mama.
0: Babcia czy mam?
3: Babcia.
1: O, dobrze, okej, okay. No widzisz, dobrze trafiłem. No.
0: Fajny wnuczek, fajny. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Filipka jeszcze.
1: Babcia się nie boi minionków?
2: Nie, oczywiście, że nie.
1: Nie, oswoiła się już babcia z minionkami, dobrze.
0: Pewnie nie tylko z minionkami. Na pewno są grane różne bajkowe stwory. Babcia na pewno na bieżąco ze wszystkim.
1: No to w takim razie gratulujemy wam. Wpadajcie do kina. Za chwilę dowiecie się już poza anteną, jak tę wejściówkę będzie można odebrać i planujcie sobie fajnie popołudniowo czas.
2: Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy.
0: Pani pozdrawia jeszcze kogoś może na antenie?
2: Pozdrawiam moich pozostałych wnuków, których tutaj przy mnie nie ma. Szymona, Adasia, Mikołaja, albo jest ze mną tylko Filipek.
1: Spokojnie, Szymon, Adaś, Mikołaj, babcia też pójdzie z wami do kina, ale potrzebuje czasu.
0: Jeszcze musi, kilka telefonów musi
1: do
0: wykonać.
1: Radio, tak, właśnie, no.
2: Oczywiście, wiem.
1: Ale jak będzie babcia dzwonić, to myślę, że da radę. Także powodzenia życzymy w konkursach.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
4: Reklama.
2: Do usłyszenia.
5: Garnitury. Który wybrać? Ale który? Garnitur!
6: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będzie się działo i będzie gdzie się wybrać. To na pewno, to już w najbliższy weekend, a mowa o Antoninie.
2: Lato i wakacje sprzyjają oczywiście świętowaniu. Przed nami trzecia edycja weekendu z Radziwiłłami w Pałacu Myśliwskich w Antoninie. Na tą imprezę zaprasza Was Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: A o wszystkich szczegółach posłuchacie na antenie Radia Centrum. W najbliższym momencie, także już w wiadomościach o 9:30.

0: 9:30 na zegarach w studiu Radio Centrum, przy mikrofonie teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przed nami trzecia edycja weekendu z Radziwiłłami. Ponadto uratowany Żółw, który tak naprawdę nie potrzebował ratunku, a w sporcie spore zmiany w KKS-ie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wystawy, wykłady, pokazy mody, a nawet potańcówka. Przed nami trzecia edycja weekendu z Radziwiłłami, na który zaprasza Pałac Myśliwski w Antoninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Motywem przewodnim nadchodzącej edycji będą lata 70. XX wieku.
3: Dla nas jest istotne, że o ile historycy przebadali, opisali pałac wszerz i wzdłuż, to brakuje najbardziej tego momentu od końca wojny do czasów współczesnych. I to jest świetna okazja, żeby właśnie pokazać, co się działo z pałacem, kto go ratował, a więc między innymi Waldorf, jak zaczynało się tam budzić życie, no i przede wszystkim, co działo się też z arystokracją po wojnie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Bożena Chęczyca, wicedyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wydarzenie będzie odbywać się zarówno w pałacu, gdzie odbędą się wystawy i wykłady, jak i na zewnątrz, w parku.
3: To będzie wyjątkowa gratka zarówno dla tych, którzy będą chcieli posłuchać historii, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, spotkać bardzo interesujących ludzi, historyków, Radziwiłłów, i również dla tych, którzy będą chcieli spędzić piknikowo czas wraz z grupami rekonstrukcyjnymi na świeżym powietrzu z mnóstwem atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
2: Dodała Bożena Chęczyca. Weekend z Radziwiłłami odbędzie się 11 i 12 lipca w Pałacu w Antoninie, start o 13, a pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Bardzo rzadki i objęty ochroną żółw błotny trafił do Fundacji Skrzydła Lasu z Godzież Małych, które zajmuje się ratowaniem dzikich zwierząt.
4: Pani Marysia znalazła tego żółwia, zadzwoniła do nas. Myślała, że to jest żółw, którego ktoś wypuścił po prostu z domu. Pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że jest to żółw błotny, czyli bardzo rzadki gatunek u nas występujący w Polsce, ale występujący jak najbardziej tutaj w Wielkopolsce, od pasa, od Poznania do Sieradza są tutaj miejsca występowania tych żółwi. Zwróciliśmy go na wolność niedaleko miejsca właśnie znalezienia.
2: Powiedział Radio Centrum Piotr Nadolski, prezes fundacji. Żółw błotny to jedyny żółw żyjący w naturalnym środowisku w Polsce, a żyje do kilkudziesięciu lat. Od 1935 roku jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, a w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt widnieje jako gatunek zagrożony wyginięciem. Ruszyła budowa drużyny KKS-u Kalisz na nowy sezon. Po zmianie właściciela i prezesa klubu część dotychczasowych zawodników podpisało kolejne kontrakty, a sztab szkoleniowy testuje nowych piłkarzy.
5: Po zmianach w strukturze właścicielskiej i władzach klubu wreszcie nadszedł moment na budowanie drużyny na nowy sezon. Choć spadek do trzeciej ligi stał się faktem, to kilku czołowych piłkarzy postanowiło jednak zostać w Kaliszu. Nowy kontrakt na kolejny sezon podpisał dotychczasowy kapitan zespołu Bartosz Kieliba. Przez najbliższe dwa lata kaliskiej bramki nadal będzie strzegł doświadczony bramkarz Maciej Krakowiak. Nowymi umowami z kaliskim klubem związali się też inni doświadczeni piłkarze. Bartłomiej Putno, Karol Danielak, ale też Kacper Janiak czy obrońca Jakub Staszak. Oczywiście wraz z zakończeniem obowiązujących kontraktów oraz zakończeniem wypożyczeń kilku zawodników zakończyło swoją piłkarską przygodę w Kaliszu. To m.in. Nikodem Zawistowski, Toki Hirosawa, Adrian Cierpka, Przemysław Zdybowicz czy Mateusz Wypych. Tymczasem do sztabu szkoleniowego dołączył doskonale znany w Kaliszu Łukasz Derbich, który będzie pełnił rolę asystenta pierwszego trenera Artura Derbina. Rozgrywki w Betlik trzeciej lidze drużyna KKS-u Kalisz rozpocznie w pierwszy weekend sierpnia wyjazdowym meczem z MKS-em Flota Świnoujście. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10.

0: gra muzyka.
1: Reklama.
2: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt Standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie Standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura 24P.
1: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: A w tym okienku czeka na nas pierwsza płyta Guns N' Roses.
2: Rok 1987 w muzyce i moment, w którym chłopaki z Guns N' Roses wchodzą na wielką scenę z dużym przytupem. Appetite for Destruction. Taki tytuł był tego albumu, a numer jeden na tej płycie to...
1: Welcome to the Jungle. Grali głośno, to trzeba przyznać.

0: Talking. Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Niebawem gdzieś w Polsce będzie można zobaczyć pierwszy w historii zarejestrowany filmowo mecz polskiej reprezentacji Polski.
2: Przeniesiemy się do roku 1936 i będzie to mecz przegrany przez biało-czerwonych, więc...
1: Czyli od razu pierwsze nagranie w historii i od razu mecz przegrany.
2: I od razu się będzie można poczuć jak na każdym mundialu w wykonaniu polskiej reprezentacji. A gdzie ten mecz będzie można zobaczyć, o tym wam powiemy w wiadomościach.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny

0: czeka na Ciebie dostępne od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj na termometrach w regionie maksymalnie do 21 stopni, a zachmurzenie zmienne z przewagą chmur, choć bez opadów. Ten deszcz może pojawić się dopiero w nocy, późno w nocy. Do tego umiarkowany wiatr wieje dzisiaj z kierunków zachodnich. Na barometrach dzisiaj mamy w okolicach 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
4: 10:00.
3: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Paliwa drogie i na spadki ceny na razie nie ma co liczyć. Rolnicy liczą straty po gwałtownych zjawiskach pogodowych. Susza hydrologiczna postępuje, już ponad 60 alertów w całej Polsce.
7: Dorota Wartecka. Kolejny tydzień wakacji nie zaczyna się od dobrych doniesień dla kierowców. Kto właśnie dziś ruszył w podróż samochodem, ma okazję się o tym przekonać. Niemal 7 zł płacimy za litr benzyny 95. Na niższe ceny paliw w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Po tym jak rząd zniósł pakiet obniżający ceny paliw. Anna Kmiterek-Zabłocka.
8: Eksperci nie mają wątpliwości. Ceny paliw mogą rosnąć. Czy przekroczymy barierę 7 zł, to czas pokaże. Ale na to, że za benzynę zapłacimy mniej, raczej nie mamy co liczyć, mówi Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw.
9: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
8: Dodatkowo mamy też wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić.
9: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
6: Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki zarabiała spółka chirurgów, pisze o tym Wirtualna Polska. Według portalu spółka działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać takie rachunki szpitalom. Lekarze wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury, pisze Wirtualna Polska. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. W soboty lekarze wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę, taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
10: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
11: Pomidory, ogórki?
10: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka.
6: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Tymczasem, jak podaje właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna postępuje. Ostrzeżenia wydane przez IMGW obowiązują na terenie około połowy kraju, łącznie do ponad 60 alertów przed suszą hydrologiczną. Kolejne zostaną wydane w najbliższych dniach. W środę w Stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki odbędzie się pierwszy pokaz najstarszej relacji filmowej z meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Chodzi o rozgrywki podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, gdzie biało-czerwoni ulegli Austrii 1-3. Relacja trwa około 30 minut i jest w oryginale komentowana przez niemieckiego speakera. Jej uzupełnieniem jest współczesne polskie tłumaczenie. Reprezentacja Polski była wtedy trenowana przez Niemca Kurta Otto. Najpierw pokonała Węgry, potem Wielką Brytanię, a w półfinale przegrała z Austrią.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty już teraz po godzinie 10:00. No to było już dawno z tym meczem, ale wiesz co, tak sprawdziłem, jak to w ogóle wygląda w historii od 1921 roku.
12: Tak.
2: Ile tych meczów wygranych, ile przegranych.
12: Mówisz o naszych?
2: O Polsce, aha. Tak, reprezentacji. Nie jest źle, bo wygraliśmy 390 spotkań.
12: To robi wrażenie.
2: Zremisowaliśmy 220.
12: Okej.
2: Okay. A przegraliśmy 285. Czyli więcej wygranych niż przegranych.
12: Jasne, z czego z tych 285, jakieś 270 to były takie przegrane w ostatnich sekundach. sekundach, a 15 dokładnie przed sędziego. No,
2: no z winy sędziego, no, oczywiście. Raz. Tak jak brak naszej kwalifikacji na mundial ostatecznie. Pamiętamy. 4 minuty po godzinie 10. W tej chwili już się nam zrobiło i my gramy dalej.

0: od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 15 minut teraz już po godzinie 10, a my wracamy do tematów, które co roku tradycyjnie o tej porze właśnie się pojawiają. Na przykład tak. Paragony grozy, słynny
2: temat. Od Bałtyku aż po Tatry to jest temat tak aktualny, tak palący, że tak powiem, że trzeba ruszyć sprawę.
1: A co koniecznie. Jest najdroższe w tym sezonie?
2: Otóż w tym sezonie prawdopodobnie hitem będą jagodzianki.
1: Okay.
2: Hanna Turnau w sieci, wyobraź sobie, ubolewa po wizycie w jednej ze stołecznych kawiarni, czyli w Warszawie też, no to drogo tam jest, i zaprezentowała paragon grozy. I na tym paragonie mamy jagodzianki, wyobraź sobie, za 29 zł.
1: To już w sumie u Magdy bywało drożej, wielokrotnie, tak, tak. I nadal bywa drożej, więc tutaj nie jest źle. Tutaj można sobie może pozwolić na
2: dwie.
1: Bez brania chwilówki.
2: No, nie
1: bo powyżej
2: kredytu.
1: Dwóch to już jest...
2: To kredyt.
1: To już kredyt.
2: No, to kredyt, tak, ale jak
1: albo
2: jeszcze
1: na
2: do tego weźmiesz Americano na przykład, bo pani Hania wzięła Americano też, żeby popić, no to już się robi suma.
1: Okej. Okay. No. I jest to wrzucić na fejsa, na Instagrama. Paragon tak. Robi wrażenie.
2: Oj, zdecydowanie. No, ale coś w tych paragonach grozy jest, prawda?
1: Jest, jest. Nad morzem też są te paragony grozy. W nadmorskiej smażalni. Tu nie tyle, co ceny przerażają, co sam fakt tego, co jemy. Przeprowadzano badania. 50 podmiotów inspektorzy odwiedzili. Sprawdzili, co tam się wysmaża w tych smażalniach, i w 38 lokalach, czyli 76%, sporo ujawnili nieprawidłowości. Pojawiły się czerniaki, które udawały dorsze atlantyckiego.
2: Czyli ile jest procent ryby w rybie, tak?
1: No właśnie. I czy to jest na pewno ta ryba, za którą się płaci? No tak zwykle jest, że ci klienci po prostu nie przeprowadzają testów DNA na tej rybie i to jest sami sobie winni.
2: Liczymy na was w te wakacje. Jeżeli macie już takie paragony albo swoje doświadczenia, dajcie znać.
3: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Ci panowie z naszego regionu, z powiatu pleszewskiego, mieli bardzo ambitny plan, chcieli Wisłę przepłynąć, ale ta niestety okazała się za płytka.
2: Pan Mirosław i pan Bartek z powiatu pleszewskiego mieli plan płynąć do Gdańska, musieli przerwać swoją wyprawę, ale jak zaznaczają, prawdziwa przygoda nie zawsze kończy się w wyznaczonym miejscu, a czasem ważniejsza jest droga. I o tym będziemy mówić już za chwilę w wiadomościach.
1: Kolejne już o 10.30.

0: 10:30 na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Akcja Pomaganie Zajechanie nabiera rozpędu. Śmiałkowie z Kucharek musieli przerwać swoją wyprawę, a w sporcie nowa siatkarka Netland MKS-u Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: I ruszyli w swoje trasy, by pokonane na rowerach kilometry narysowały na mapie ósemkę. Trwa kolejna edycja akcji Pomaganie Zajechanie. Tym razem środki zbierane są dla 36-letniej Basi z Jarantowa w gminie Blizanów, zmagającej się z czterokończynowym porażeniem mózgu. O postępach w swoich trasach informowali wczoraj sami członkowie akcji.
3: Witamy serdecznie. Dziś tak naprawdę pierwszy dzień naszej jazdy. Jedziemy przez Kaszubski Park Krajobrazowy aż do Kościerzyny. Rano wypromowaliśmy zbiórkę dla Basi. Jest jeszcze łatwiej dostępna, także udostępniajcie ją. Oczywiście prosimy też o wpłaty. Dzień trochę deszczowy, ale damy radę.
4: Moi drodzy, z tej strony ponownie ekipa Pomaganie Zajechanie. Maciek, Rafał, Grzesiu. Żeby nie było tak
5: kolorowo,
4: to niestety w deszczu też już jedziemy. Przynajmniej 10 km, nie?
5: No, chyba nawet ulewie, więcej. Ulewie.
4: No, także nie jest prosto, nie jest łatwo, ale czego się nie robi dla Basi. Basiu, dla ciebie jedziemy. Pozdrawiamy.
2: Celem jest zebranie 88 888 zł, a na ten moment udało się go zrealizować w 86%. Zbiórkę można wesprzeć na kilka sposobów, czy to przez bezpośrednie wpłaty, czy przez zakup zbioru opowiadań, z którego sprzedaży zysk autora trafi na konto Basi. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Po przepłynięciu łódką blisko 270 km, czyli około 1/3 zaplanowanej trasy do Gdańska, nasi śmiałkowie Mirek i Bartek Jarząb z Kucharek w powiecie proszewskim byli zmuszeni zakończyć swoją wyprawę w Sandomierzu.
6: Nie zabrakło im siły, determinacji ani chęci do dalszej drogi. Tym razem wygrała jednak natura. Rekordowo niski poziom Wisły sprawił, że dalsza żegluga stała się niemożliwa. Jak relacjonował Radio Centrum pan Mirek, duże statki wycieczkowe już nie pływają. Mniejsze kursują jedynie na krótkich odcinkach, a za Sandomierzem warunki są jeszcze trudniejsze. Przez kilka dni pokonywali oni rzekę wyjątkową łódką ORP Mufasa, napędzaną wyłącznie siłą własnych mięśni. Walczyli z piaszczystymi łachami, przeciągali łódź przez mielizny, omijali niebezpieczne wiry, nocowali pod namiotem, a nawet na samej łódce. Każdy kilometr był prawdziwą przygodą. Choć do Gdańska pozostało jeszcze ponad 680 kilometrów, nikt nie odbierze im tego, co przeżyli. Ta wyprawa pokazała, że prawdziwa przygoda nie zawsze kończy się w wyznaczonym miejscu. Czasem najważniejsza jest sama droga. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Jadyn Blanchfield, nową zawodniczką Netland MKS-u Kalisz. 31-letnia amerykańska przyjmująca miniony sezon spędziła w Rumunii, gdzie grała w CSM Korona Brasov, czwartej drużynie ubiegłego sezonu rumuńskiej ekstraklasy, która ponadto grała w rozgrywkach Pucharu Challenge. 31-latka karierę zaczynała w amerykańskiej lidze akademickiej NCAA. W Europie gra od sezonu 2019-20, kolejno w drużynach z Finlandii, Szwajcarii, Niemiec i Rumunii. W minionym sezonie rumuńskiej ekstraklasy zdobyła 210 punktów i była czwartą najlepiej punktującą swojej drużyny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już tylko 25 minut pozostaje do 11:00.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: Ruszyła kolejna edycja bardzo ważnej akcji, bo to jest akcja, dzięki której można realnie pomóc.
1: Ósemeczka, pomaganie zajechanie, czyli dobrze zakręcona rowerowa ekipa po raz kolejny jest w trasie. Radiocentrum oczywiście wspiera te zmagania na drodze i będziemy przez kolejne dni sprawdzać, jak tam ekipy sobie radzą. Tym razem środki są zbierane dla 36-letniej Basi z Jarantowa w gminie Blizanów i miejmy nadzieję, że tych kilometrów uda się wykręcić jak najwięcej na trasie. Celem jest zebranie, uwaga, 5 ósemek, 88 888 złotych.
0: Nie jest to mała suma, ale suma bardzo, bardzo potrzebna. Jeśli chcielibyście zasilić tę zbiórkę, bardzo prosta sprawa, możecie zajrzeć chociażby na naszą radiową stronę. Tam więcej informacji w artykule pod tytułem Już w trasie.
2: www.rc.fm

0: I już tylko 4 minuty zostają nam do godziny 11 w studiu Radia Centrum. Z nami też już teraz Karolina Romke.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak grzecznie, jak w szkole.
1: Nie, bo tak się wiesz, zadziwiła, ledwo wpadłam, a ty tak, już widzisz.
2: Zaskoczenia.
1: Tak, zaskoczyło mnie, że muszę przyjść do pracy.
2: No to poniedziałek jest, chcieliśmy uprzejmie do niej.
0: Wielu zaskoczonych pewnie dzisiaj było.
1: No, ja powiem wam, że jak otworzyłam oczy, musiałam się zastanowić, jaki jest dzień.
2: No poniedziałek, no.
0: Poniedziałek.
2: Coś jeszcze chcesz wiedzieć?
1: Już wiem.
2: Jest dzień całowania na przykład dzisiaj.
1: O, i wy mnie witacie tylko tak, no ja nie
2: tylko
1: wiem.
2: Tak delikatnie, tak. Tylko
0: za chwilę coś zagramy odpowiedniego, nastrojowego.
2: Zmieńmy temat. Tak.
1: O, proszę, już. Dobrze, że wy sobie idziecie do domu. Tak, ja przejmę.
0: A my oczywiście w muzyce też sporo będzie się działo. Dziękujemy serdecznie. Tomek Michalak.
2: Damian Klimiński, cześć.
3: Reklama.
4: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
4: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Tak przy poniedziałku, troszeczkę bardziej rzeźko. 19 stopni dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce, w okolicach 21. Niebo z przejaśnieniami, owszem, ponoć gdzieś tam w godzinach późniejszych ma jeszcze popadać, wiatr zachodu na razie wieje umiarkowanie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. Wimbledon już bez Polaków. Wszyscy odpadli z turnieju. Chiny znów podbijają kosmos. Chińska sonda dotarła do meteorytu. Dorota Wardecka. Co najmniej 12 osób zginęło w obwodzie kijowskim i samym Kijowie. Rannych jest kilkadziesiąt. To najnowszy bilans po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosja wysłała w jej stronę 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
4: Akcja ratunkowa wciąż trwa. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w Kijowie przed północą. W wyniku ataku, który trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym 9-piętrowy blok mieszkalny.
5: Ja na prawo.
4: Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował, że w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca pierwszych eksplozji. Przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców.
2: Szczyt NATO w Ankarze będzie mieć bardzo duże znaczenie. Tak o rozpoczynającym się jutro w Turcji szczycie mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej i z Sejmowej Komisji Obrony. Wśród tematów poszerzenie potencjału przemysłów obronnych państw NATO oraz zagrożenie ze strony Rosji. Według Amerykanów Rosjanie mogą zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, przypomina posłanka.
6: Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
2: W szczycie w Ankarze weźmie udział prezydent USA. Zaproszenie otrzymał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła jego Świątek, po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
7: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek, obrończyni tytułu. Odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
8: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane.
7: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
2: Pokonała miliard kilometrów i dotarła do asteroidy Kamolea. Chińska sonda kosmiczna Tianwen-2 po podróży trwającej 400 dni rozpoczęła badania asteroidy i szykuje się do pobrania próbek, podają chińskie media państwowe. Według części naukowców to ciało niebieskie jest fragmentem Księżyca wyrzuconym w przestrzeń po uderzeniu meteorytu. Próbki skalne mają dotrzeć na Ziemię w kapsule powrotnej pod koniec przyszłego roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już prawie 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, poniedziałek, 6 lipca. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Życzę Wam, żeby to był dobry dzień i cały udany tydzień. Ja Wam będę pomagać odzyskiwać energię za pomocą muzyki.

0: Reklama. Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitur!
1: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.

No to panowie tutaj nam ładnie rozkręcili. 17 minut po godzinie 11. 6 lipca w kalendarzu, poniedziałek dla tych, którzy być może budzą się nieco później, a być może wśród was są tacy, a pewnie tak, którzy na urlopie, więc totalnie nie ma znaczenia, czy to poniedziałek, czy niedziela, czy sobota. Oni po prostu już teraz czasu nie liczą, bo szczęśliwi urlopowicze tak mają. A w kwestiach świątecznych, no to przypominam, jak już panowie mnie przywitali, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Pocałunku, czyli takie bardzo przyjemne, nieformalne święto, które no warto świętować, okazywać sobie bliskość i sympatię właśnie w taki sposób. Ponoć same zdrowotne tematy za tym idą. Naukowcy wyliczyli, że podczas pocałunku pracują 34 mięśnie twarzy i 112 mięśni całego ciała. No i teraz bądź tu mądry, stań przed lustrem i sprawdź, gdzie te mięśnie na twarzy w liczbie 34, czy no dobra, 112 na całym ciele to jeszcze znajdę, ale 34 na twarzy? Dajcie znać, jak wam poszło. No i w kwestiach zdrowotnych, całowanie obniża ciśnienie, wpływa dobroczynnie na odporność, relaksuje, chroni przed depresją. Dużo by wyliczać, więc ja myślę, że więcej powodów do całowania nie muszę wam dawać.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 21 minut po godzinie 11. Będą bzyczeć, będą cieszyć oko, a przede wszystkim cieszą tych, którzy obchodzą Wielkopolski Dzień Pszczół, a to na Kaliskim Zawodzie już wkrótce i to będzie znów najsłodsze miasto w Polsce. Szczegóły o tym wydarzeniu i nie tylko w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 11.30.
0: Reklama. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca Brzeziny, estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: No nie to wspaniale, nie. Trzeba być teraz skupionym i poważnym. 11:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. To przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zarzuty w sprawie śmiertelnego pobicia, Wielkopolski Dzień Pszczół w Kaliszu, a w sporcie podsumowanie bursztynowej Heleny.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dwie osoby usłyszały zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, przekazał Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Kolejne dwie usłyszały zarzut pomocnictwa. Chodzi o tragiczną w skutkach bójkę w jednym z mieszkań przy ulicy Świętego Ducha w Jarocinie, w wyniku której zmarł 40-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca. W mieszkaniu policjanci zastali dwóch mężczyzn, 40 i 57-latka. Młodszy z nich miał widoczne, poważne obrażenia na nogach, natomiast starszy był pijany i został zatrzymany. 40-letni mężczyzna zmarł następnego dnia w szpitalu. Mundurowi zatrzymali łącznie 4 osoby. To mężczyźni w wieku od 25 do 49 lat. Dwóch z nich najbliższe miesiące spędzi w areszcie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wielkopolski Dzień Pszczół na Kaliskim Zawodziu. 9 sierpnia Kalisz ponownie stanie się najsłodszym miastem w Polsce. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na najciekawsze stoisko wystawców Wielkopolskiego Dnia Pszczół dla osób biorących udział w wydarzeniu. Termin zgłoszeń konkursowych trwa do końca lipca.
3: Zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, które każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. O szczegółach będziemy jeszcze informowali. Zachęcam do udziału, do zgłaszania się, żeby uczestniczyć w tym konkursie.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Głównym celem wydarzenia jest promocja pszczelarstwa i produktów pszczelich. Organizatorzy chcą też w ten sposób zintegrować środowisko pszczelarzy, rolników, kół gospodyń wiejskich i odwiedzających w tym dniu rezerwat archeologiczny Kalisz Zawodzie. Rekordowa frekwencja i obroniony tytuł sprzed roku. Bartosz Romaniuk ze Wschowy po raz kolejny zwyciężył w kaliskim półmaratonie nocnym Bursztynowa Helena. W sobotni wieczór trasę głównymi ulicami Kalisza pokonywało blisko 1000 biegaczy z całego kraju, czyli o ponad 200 więcej niż rok temu. Zwycięzca nie tylko zdeklasował rywali, ale też osiągając czas godzinę 10 minut i 59 sekund, poprawił swój wynik o ponad 2 minuty. Jak powiedział Radio Centrum na starcie, nie myślał o biciu rekordu.
4: Na starcie nie myślałem o tym, po prostu miałem założenia na ten bieg, że po prostu dać siebie wszystko. Po prostu pilnowałem tempa, nie zastanawiałem się nad pozostałymi aspektami. Moim zdaniem temperatura była idealna, wiatr nie przeszkadzał w moim odczuciu, także wszystko było fajnie, było czym odetchnąć. Co prawda nie jest to mój rekord życiowy, ale najlepszy czas, jaki tutaj osiągnąłem w Kaliszu, a już chyba piąty raz biegnę, trzeci raz wygrywam, ale jeszcze tak dobrze tutaj nie pobiegłem.
2: W kategorii Open podium wśród mężczyzn uzupełnił Artur Gułaj z Legnicy i Piotr Pasternak z Margonina. Wśród pań z czasem godzina 28 minut i 12 sekund zwyciężyła kaliszanka Katarzyna Nowak. Drugie miejsce zajęła Patrycja Gerlach z Ostrowa Wielkopolskiego, a trzecia była Daria Stefaniak z Piły. W ramach imprezy wyróżniono też m.in. najszybszych policjantów. Tu zwyciężyli Daniel Napierała z Opatówka i Sandra Kowalczyk ze Wschowy. Bieg Bursztynowa Helena był częścią prestiżowego cyklu Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

To jak to, ale Enrique to potrafi. Tak romantycznie nam się zrobiło. 13 minut do godziny 12. Poniedziałek. Jeżeli martwicie się o pogodę, to na spokojnie. No teraz mamy trochę ochłodzenia, trochę deszczu, ale od piątku cały weekend będzie już bardzo przyjemnie, słonecznie i kolejny tydzień tutaj też pogoda nam dopisze, ale nie bójcie się, nie powyżej 30. Tak bardzo bezpiecznie, optymalnie do 30 właśnie, więc będą fajne wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi mamy Wimbledon. Wimbledon, ale bez Polaków. Na sportowo i nie tylko już za kilka chwil, bo o 12:00.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Cóż tam w tej pogodzie mamy? Otóż pamiętajcie o tym, że troszeczkę chłodniej, nie ma już takich dużych upałów dziś, maksymalnie w południowej Wielkopolsce. Zobaczymy tak w okolicach 21 może stopni. Wiatr bardzo przyjemny, z zachodu umiarkowane 20 km na godzinę. Obecnie na barometrach 1014 hektopaskali, a warunki biometeo dzisiaj nam sprzyjają.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 12. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Niebawem przesłuchanie kierowcy autobusu po wypadku w Warszawie. Komentarze po doniesieniach o sprzęcie przekazanym Ukrainie. Wimbledon już bez Polaków. Miriam Lipińska. Za godzinę powinno rozpocząć się przesłuchanie kierowcy autobusu, który miał wczoraj wypadek w Warszawie. Pojazd zderzył się z tramwajem i kontynuując jazdę uszkodził kilkanaście samochodów, a ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie Zesłańców Syberyjskich i dopiero tam się zatrzymał. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym dziecko. 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu nie odniósł poważnych obrażeń. Śledczy cały czas ustalają, co było przyczyną wypadku. Jedna z hipotez mówi o awarii układu hamulcowego. Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
4: Na razie tylko i wyłącznie bazujemy na tym, co przekazał nam kierowca po samym zdarzeniu drogowym, jeżeli chodzi o usterkę układu hamulcowego.
3: Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto też śladu substancji odurzających. Rząd pokaże wojskowe wsparcie, jakie przekazał Ukrainie. Zdecydował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w reakcji na doniesienia Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i Mariusza Błaszczaka z PiSu, którzy twierdzą, że rząd przekazał Ukrainie wiosną tego roku drogi i trudno dostępny sprzęt. Po wybuchu wojny na Ukrainie ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak chwalił się przekazywaniem sprzętu wojskowego do Kijowa. Dziś oskarża polski rząd o osłabianie naszego potencjału obronnego. To absurd, mówi szef MSZ Radosław Sikorski.
5: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz, informując o odtajnieniu listy wsparcia dla Ukrainy, zaznaczył, że wszystkie takie decyzje są koordynowane w ramach NATO. Teraz sport. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła Iga Świątek, a po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
6: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
7: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry. Na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze Igi dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
6: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
3: I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie Zoo szuka imienia dla nowonarodzonej samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego. Imię wybiorą internauci. Propozycje można zgłaszać do niedzieli. Warunek jest jeden. Imię musi zaczynać się na literę S, bo właśnie imiona na tę literę dostają w tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo.
1: Kursy walut.
2: No to sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w samo południe. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł 28 groszy, dolar amerykański 3 zł 75 groszy, frank szwajcarski to 4 zł 66 groszy i funt brytyjski 5 zł i 1 grosz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 12. Poniedziałek i poniedziałkowe bardzo przyjemne tematy. Jaki przyjemny jeszcze oprócz tego, że mamy święto całowania, właściwie to Światowy Dzień Pocałunku, bo tych całowań świątecznie to jeszcze trochę jest. I oczywiście będę Wam przypominać. No to mamy imieniny. A 6 lipca zerkam jest. Dominik, Dominika, Gotthard, Maria, Teresa, Zuzanna i Lucja. No to dla Was oczywiście wszystkiego co najlepsze i ode mnie upominek muzyczny. Gra muzyka.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken I. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No i w najbliższych faktach o kolejnych wydarzeniach, o kolejnych bardzo przyjemnych wydarzeniach, na które będziemy Was zapraszać. Muzyka i to w znakomitym wydaniu. Festyn, który jest także akcją charytatywną. Kolejna odsłona muzycznego Piotrowa, który już w najbliższą sobotę w godzinach popołudniowych, gdzie za darmo naprawdę bardzo fajne atrakcje, koncert niezwykłych osób. Myślę, że warto posłuchać o szczegółach, które na antenie Radia Centrum już o 12:30.

0: Minęła godzina 12.30, więc czas już na kolejne wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 34-latek w ciężkim stanie po ataku byków. Ponadto kolejna odsłona muzycznego Piotrowa, a w sporcie Złota Amelia.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mężczyzna zaatakowany przez własne byki, 34-latek, trafił do szpitala. Do tego zdarzenia doszło we wczorajsze południe na terenie gospodarstwa rolnego w gminie Mikstat.
3: We wstępnych ustaleniu wynika, że 34-letni mieszkaniec gminy Mikstat podczas wykonywania prac w zagrodzie na terenie własnego gospodarstwa rolnego został zaatakowany, a następnie stratowany przez stado 6 byków. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie stwierdzono obrażenia ciała powyżej dni 7, bezpośrednio zagrażające jego życiu.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Dokładne okoliczności tego zdarzenia ustalają funkcjonariusze komisariatu policji w Grabowie nad Prosną.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Najpiękniejsza muzyka w znakomitym wydaniu, festyn dla dzieci i możliwość pomocy drugiemu człowiekowi. Przed nami kolejna odsłona muzycznego Piotrowa. O szczegółach opowiedział Radio Centrum Sylwester Kowalczyk, organizator wydarzenia.
4: W programie występy uczniów szkoły muzycznej Kowalczyk Piano, znakomitego akordeonisty Andrzeja Ceglarka, znanego showmana i pianisty Waldemara Malickiego. Zakończymy w bluesowych rytmach występem zespołu Bluesmanki. Koło gospodyń wiejskich w Piotrowie przygotuje bogaty bufet. Zapraszamy całe rodziny do parku w Piotrowie. Jest to koncert charytatywny. W tym roku gramy dla Zoi Dreli.
2: Wydarzenie odbędzie się w tę sobotę, a start o 17.30, wstęp wolny. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Ogromny sukces młodej siatkarki z Ostrowa Wielkopolskiego Amelii Wachowskiej, która na co dzień reprezentuje barwy Baryczy Janków Przygocki i została mistrzynią Polski w kategorii singlistek podczas zakończonego wczoraj w Gliwicach wielkiego finału ogólnopolskich mistrzostw w minisiatkówce.
5: 32. wielki finał ogólnopolskich mistrzostw mini siatkówce imienia Marka Kisielno, puchar Kinder Joy of Moving w Gliwicach zgromadził na starcie ponad 1500 młodych zawodniczek i zawodników z całego kraju, którzy walczyli o medale w największym tego typu turnieju w Europie. W kategorii singli U11 wystartowało 48 zawodniczek z całego kraju, po 3 najlepsze z każdego województwa. Mistrzynią Polski została ostrowianka grająca w Baryczy Janków Przygocki Amelia Wachowska, która w finale pokonała Łucję Szymańską z UMTKS Tuszyn 15-3, 15-11. Piąte miejsce w tej samej kategorii singli zajęła Amelia Malinger, a 13 była Alicja Bartnik. W dwójkach dziewczęta z Baryczy, Nadia Sroka, Liliana Tomczak, Laura Szpera i Emilia Urban były bliskie wejścia do czołowej ósemki, ostatecznie zajmując 11 miejsce w Polsce. Podobnie jak trójki w składzie Oliwia Wachowska, Zuzanna Wolska, Kornelia Grzeszczyk i Michalina Szewczyk uplasowały się na 11 miejscu. Z kolei trójka w składzie Iga Zawadzka, Laura Kukowska, Gabriela Sułot, Nikola Owolińska i Maja Kołodziej zajęły 35 miejsce. Dodajmy, że młode siatkarki to podopieczne trenerskiego duetu Katarzyna Pawlicka, Michał Wachowski, Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Yes! It is not that funny. That's not.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura24.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
14: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Co tym razem? Od jutra szef NFZ i ministra zdrowia mają przedstawić pomysły na walkę z patologiami w ochronie zdrowia. Ważny temat, potrzebny temat i o tym więcej powiemy w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o 13.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo raczej mocniej zachmurzone, ale będą przejaśnienia. Temperatura teraz na wysokości 20 stopni. Jeden więcej jeszcze zobaczymy w naszym regionie dziś maksymalnie, więc taka bardziej rzeźka temperatura, ale przyjemna. Wiatr z zachodu umiarkowany, 24 km na godzinę. Jeszcze synoptycy dają znać, że w części naszego regionu w późniejszych godzinach może trochę popadać. Na barometrach 1014 hektopaskali ciśnienie. Na razie jest stabilne, a warunki biometeo jeszcze korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nocny wypadek autobusu z Warszawy do Tallina. Są ranni. Szef MSZ-u o wypowiedzi rzecznika Kremla na temat ataku na Polskę. Do jutra ministra zdrowia i szef NFZ-u mają przedstawić pomysły na walkę z patologiami w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska. Wypadek międzynarodowego autobusu relacji Warszawa-Tallin na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Do wypadku doszło minionej nocy. Autobus zjechał z drogi do rowu. Są ranni. Ich liczby na razie nie podano. Autobusem jechało 20 pasażerów. To obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski reaguje na słowa rzecznika Kremla dotyczące Polski. Dmitrij Pieskow określił doniesienia o możliwym rosyjskim ataku na nasz kraj mianem Straszaka i zachodniej propagandy.
5: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Kategorycznie zaprzeczali, jakoby mieli jakiekolwiek intencje zaatakowania Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska.
4: Zdaniem Radosława Sikorskiego, dopóki Ukraina się broni, Rosja jest niezdolna do generalnej ofensywy na zachód, ale nadal jest zdolna do prowokacji. O tym, że Rosja planuje atak na Polskę, żeby przetestować NATO, napisał w piątek brytyjski dziennik Telegraf. Informacje o szykowanych prowokacjach militarnych na wschodniej flance NATO miały pochodzić ze źródeł wywiadowczych z USA i krajów bałtyckich. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje na temat przyczyn wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Pojazd marki Solaris zderzył się z tramwajem i uszkodził kilkanaście samochodów, a na koniec wjechał do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. W oświadczeniu MZA napisały, że nie da się przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Potwierdza to też producent tych pojazdów. Według miejskiego przewoźnika nieuprawnione są też wszelkie dywagacje o awarii pedału gazu jako możliwej przyczynie wypadku. Albo plan reformy, która wyeliminuje patologie w publicznej ochronie zdrowia, albo decyzje także personalne. Do jutra ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i szef NFZ-u mają czas, by przedstawić pomysł na zmiany. Ultimatum w tej sprawie stawia premier, bo chce ukrócić najbardziej oburzające praktyki, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym. Czasu jest niewiele, ale trzymam kciuki, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
6: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
4: Zdaniem europosła w sprawie zmian w ochronie zdrowia powinien zostać zorganizowany okrągły stół, także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie system ochrony zdrowia naprawić. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. 80 świeczek na urodzinowym torcie zdmuchuje dziś amerykański aktor i scenarzysta Sylvester Stallone, czyli niezapomniany filmowy Rocky Balboa i John Rambo. Pomimo 80 na karku, Stallone nie wybiera się na emeryturę. Właśnie pracuje wraz z Quentinem Tarantino nad serialem gangsterskim, którego akcja będzie osadzona w latach 30. ubiegłego wieku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No taki zestaw to musi być później filmowy sukces. Ja już się nie mogę doczekać. Jeszcze Quentin Tarantino ekstra. No dobrze, teraz nie w kwestiach filmowych, ale muzycznych, ale oczywiście w kwestiach filmowych też wam przypomnę, co w Kinie Centrum słychać. A może jeszcze gdzieś tam znajdę dla was jakąś wejściówkę, więc konkurs kinowy też dla was zrobię. Teraz już muzycznie formacja Take On Me, oczywiście Aha. Właśnie odwrotnie, formacja Aha i Take On Me. Niepokonani od perfektu i coś po włosku od Erosa Ramazzottiego.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Lato to bardzo dobry czas, żeby pogapić się w niebo wysoko, wysoko i znaleźć coś na tym niebie takiego przyjemnego. Oczywiście przy tym pomyśleć jakieś życzenie. No i będzie. Głębokie zaćmienie słońca to tak, no za nami księżyca i spadające gwiazdy, Perseidy. Sezon także na obłoki srebrzyste. No i być może nawet wtedy, kiedy słońce będzie nadaktywne albo po prostu bardzo aktywne, to znów zorze polarne i nie trzeba będzie robić wyprawy na Islandię. No dobrze. Z tej okazji właśnie koło astronomiczne Malapert ogłosiło konkurs, w którym zadaniem konkursowym jest właśnie wykonanie w okresie wakacji, ale aż do 23 września fotografii obiektu lub zjawiska astronomicznego, które jest widoczne nad jakimś rozpoznawalnym fragmentem kalisza, żeby nie było, tak? Musi być kawałek kalisza i do tego właśnie to zjawisko. Tęcza ponoć też może być. Wyzwaniem tego konkursu jest wymagana pojedyncza klatka, na której trzeba uchwycić zarówno ulotny moment na niebie, rozzupełnie inaczej oświetlony kaliski obiekt, który znajduje się na Ziemi. No i w konkursie mogą wziąć udział fotografie, które przedstawiają i stateczne, i nocne niebo nad Kaliszem, jak również tych, które uwiecznione są niecodzienne zjawiska. Halo, tęcze, piękne wschody albo zachody słońca, więc chwytajcie za aparat, bo są nagrody, dzieje się, a zgłoszenie oczywiście przyjmowane właśnie w kole astronomicznym Malapert. Zerknijcie na ich media społecznościowe, hashtag niebo nad Kaliszem 2026. Ja już teraz trzymam za Was mocno kciuki, życzę oczywiście sukcesów, ale myślę, że już samo polowanie na takie zjawiska nad Kaliszem jest już bardzo przyjemne.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
1: Reklama.

0: Taka, bardzo łatwy, musicie przyznać, ten refren. To oczywiście Żoda Sama. Zbliża się godzina 13.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przed nami trzecia edycja weekendu z Radziwiłłami. Ponadto uratowany żółw, który tak naprawdę nie potrzebował ratunku, a w sporcie spore zmiany w KKS-ie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wystawy, wykłady, pokaz mody, a nawet potańcówka. Przed nami trzecia edycja weekendu z Radziwiłłami, na który zaprasza Pałac Myśliwski w Antoninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Motywem przewodnim nadchodzącej edycji będą lata 70. XX wieku.
3: Dla nas jest istotne, że o ile historycy przebadali, opisali pałac wszerz i wzdłuż, to brakuje najbardziej tego momentu od końca wojny do czasów współczesnych. I to jest świetna okazja, żeby właśnie pokazać, co się działo z pałacem, kto go ratował, a więc m.in. Waldorf, jak zaczynało się tam budzić życie, no i przede wszystkim, co działo się też z arystokracją po wojnie.
2: Powiedziała Radio Centrum Bożena Chęczyca, wicedyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wydarzenie będzie odbywać się zarówno w pałacu, gdzie odbędą się wystawy i wykłady, jak i na zewnątrz w parku.
3: To będzie wyjątkowa gratka zarówno dla tych, którzy będą chcieli posłuchać historii, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, spotkać bardzo interesujących ludzi, historyków, Radziwiłłów, i również dla tych, którzy będą chcieli spędzić piknikowo czas wraz z grupami rekonstrukcyjnymi na świeżym powietrzu z mnóstwem atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
2: Dodała Bożena Chęczyca, weekend z Radziwiłłami odbędzie się 11 i 12 lipca w Pałacu w Antoninie, start do 13, a pełny program znajdziecie na www.rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Bardzo rzadki i objęty ochroną żółw błotny trafił do Fundacji Skrzydła Lasu Zgodzież Małych, która zajmuje się ratowaniem dzikich zwierząt.
4: Pani Marysia znalazła tego żółwia, zadzwoniła do nas. Myślała, że to jest żółw, którego ktoś wypuścił po prostu z domu. Pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że jest to żółw błotny, czyli bardzo rzadki gatunek u nas występujący w Polsce, ale występujący jak najbardziej tutaj w Wielkopolsce, od pasa, od Poznania do Sieradza są tutaj miejsca występowania tych żółwi. Zwróciliśmy go na wolność niedaleko miejsca właśnie znalezienia.
2: Powiedział Radio Centrum Piotr Nadolski, prezes fundacji. Żółw błotny to jedyny żółw żyjący w naturalnym środowisku w Polsce, a żyje do kilkudziesięciu lat. Od 1935 roku jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, a w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt widnieje jako gatunek zagrożony wyginięciem. Ruszyła budowa drużyny KKS-u Kalisz na nowy sezon. Po zmianie właściciela i prezesa klubu część dotychczasowych zawodników podpisało kolejne kontrakty, a sztab szkoleniowy testuje nowych piłkarzy.
5: Po zmianach w strukturze właścicielskiej i władzach klubu wreszcie nadszedł moment na budowanie drużyny na nowy sezon. Choć spadek do trzeciej ligi stał się faktem, to kilku czołowych piłkarzy postanowiło jednak zostać w Kaliszu. Nowy kontrakt na kolejny sezon podpisał dotychczasowy kapitan zespołu Bartosz Kieliba. Przez najbliższe dwa lata kaliskiej bramki nadal będzie strzegł doświadczony bramkarz Maciej Krakowiak. Nowymi umowami z kaliskim klubem związali się też inni doświadczeni piłkarze. Bartłomiej Putno, Karol Danielak, ale też Kacper Janiak czy obrońca Jakub Staszak. Oczywiście wraz z zakończeniem obowiązujących kontraktów oraz zakończeniem wypożyczeń kilku zawodników zakończyło swoją piłkarską przygodę w Kaliszu. To m.in. Nikodem Zawistowski, Toki Hirosawa, Adrian Cierpka, Przemysław Zdybowicz czy Mateusz Wypych. Tymczasem do sztabu szkoleniowego dołączył doskonale znany w Kaliszu Łukasz Derbich, który będzie pełnił rolę asystenta pierwszego trenera Artura Derbina. Rozgrywki w Betlik trzeciej lidze drużyna KKS-u Kalisz rozpocznie w pierwszy weekend sierpnia wyjazdowym meczem z MKS-em Flota Świnoujście. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: No dobrze, to w kwestiach związanych z ogłoszeniami dzisiaj nic dla Was nie mam, ale z kolei mam dla Was sporo czasu. Jeżeli Wy szukacie pracy i chcecie się podzielić swoją rekomendacją, przekazać numer telefonu, powiedzieć, jakiej pracy szukacie, to śmiało możecie dzwonić już teraz 88 400 106 4. Już teraz w głośnikach Maxi Priest i Wild Words.

0: Papa D i formacja The Journey.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już za chwilę kolejne wiadomości. Bardzo proszę, ktoś w niewłaściwy zupełnie sposób skorzystał z możliwości edycji, jaką Google udostępnia użytkownikom map. No i tak pewne nazwy ulic w Warszawie, place i tak dalej mają nowe, nieco obraźliwe nazwy. Oczywiście wszystko w trakcie naprawy, a szczegóły o tym o 14.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
6: Garnitury, garnitury. Który wybrać? Ale który?
7: Garnitur!
8: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Garnitury, garnitury.
1: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No dobrze, wiecie już, że w tej pogodzie jest nieco chłodniej. Dzisiaj maksymalnie 21 stopni. Przejaśnienia niewielkie. Jeżeli chodzi o deszcz, tam do nas wróci, ale raczej w późniejszych godzinach, może nawet nocnych. Wiatr z zachodu umiarkowany, 24 km na godzinę na barometrach. Obecnie 1014 hektopaskali. Warunki biometeo już zmieniły się na neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Premier zwraca się do opozycji w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Śledczy zbierają dokumentację w sprawie śniętych ryb w rzece w Pilchowicach. Google zmienia obraźliwe nazwy miejsc w stolicy. Miriam Lipińska. Nie igrajcie z ogniem w kwestiach związanych z pomocą przekazaną Ukrainie, apeluje premier Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty PiSu i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot, bo ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski.
4: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował, chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć wiązana się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją, leży w interesie Polski.
3: Wczoraj szef MON zapowiedział, że Polska ujawni listę wojskowego wsparcia przekazanego Ukrainie od 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Ponad 23 tony śniętych ryb to ostateczny bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Prokuratorzy ruszają zabezpieczać dokumentację remontu zapory w Pilchowicach. Pobrano też próbki wody do badań. Martwe ryby pojawiły się w rzece Bóbr po spuszczeniu wody z pilchowickiego zbiornika, co było konieczne do remontu zapory. Kluczowe będzie teraz ustalenie osób, które podejmowały decyzję o sposobie remontu zapory, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
5: W chwili obecnej zbierana jest głównie dokumentacja oraz dokonywane oględziny. To śledztwo zostało wszczęte z urzędu przez prokuratora, który po uzyskaniu materiałów z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim stwierdził, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia właśnie wody.
3: Inwestor, czyli Tauron Ekoenergia, tłumaczy, że decyzję podejmował w oparciu o zalecenia wynajętego zespołu przyrodników. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski znów na dywaniku u radnych. O 18:00 zbierze się Rada Miasta, by debatować na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie afery w Szpitalu Południowym, ale też w Szpitalu Grochowskim. Sesję zwołano na wniosek PiSu. Radni chcą także pytać prezydenta stolicy, czy sygnaliści mają zapewnioną odpowiednią ochronę. To po medialnych doniesieniach o zwolnieniu pracownika Zarządu Dróg Miejskich, który zgłosił nieprawidłowości w tej instytucji i ma status sygnalisty.
6: Miasto kompletnie nie zauważa problemu, że procedury w zakresie sygnalistów po prostu nie spełniają swojej roli.
3: Mówi Dariusz Figura, szef klubu PiSu w Radzie Warszawy. Jak podaje portal Zero.pl, nowe fakty w sprawie zwolnionego pracownika ZDM-u przeczą dotychczasowym wyjaśnieniom ze strony miasta. Wynika z nich, że ZDM wiedział o przyznanym mężczyźnie statusie sygnalisty. Przeczą też zapewnieniom ratusza, że nie doszło do nieprawidłowego traktowania sygnalisty. I na koniec zmiany na mapach Google. Zaznaczone na nich lokalizacje w Warszawie dostały nowe, obraźliwe nazwy. Na przykład Pałac Prezydencki zmienił się tymczasowo w Pałac Kibolski. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że nie był to atak ani zorganizowana akcja i że po prostu ktoś w niewłaściwy sposób skorzystał z możliwości edycji, jaką Google udostępnia użytkownikom map. Google Polska przekazał już, że firma na bieżąco usuwa niewłaściwe nazwy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 14:00.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

prawie 16 minut po godzinie 14, poniedziałek, nowy dzień, nowe możliwości, jak ja to zawsze wam podkreślam i weźcie sobie proszę do serca. No i jeszcze sprawdzę wam, jakie święta obchodzimy w tym tygodniu, co byście byli przygotowani. Zaczęliśmy naprawdę bardzo przyjemnie, bo dzisiaj oprócz Dnia Radcy Prawnego, oczywiście pozdrawiam wszystkich, których znam i nie znam serdecznie, niech wam praca będzie ładnie dzisiaj szła i tak przez cały tydzień samych sukcesów, no i Światowy Dzień Pocałunku od poniedziałku, idealnie. Ja wam dużo coś, co czasami dla niektórych jest lepsze niż całowanie. Otóż jutro, we wtorek, 7 lipca, mamy Światowy Dzień Czekolady. No i to się dopiero nazywa. Fajna rzecz. Później jakaś taka mała przerwa w środę, ale może wymyślicie jakieś, może ja coś się doszukam, zobaczymy. Z kolei w czwartek, Dzień Chodzenia do Pracy inną drogą. Przy piątku, Dzień Nikoli Tesli. Bardzo ważny człowiek z bardzo fantastycznymi wynalazkami. Warto jest sprawdzić. Jakby ktoś był głodny, to przy piątku, piąteczku, piątuniu, Światowy Dzień Kebaba i dzień frytek do tego. Czy zdrowo? No nie wiem, ale raz kiedyś chyba nic się nie stanie. Cóż jeszcze? Zerkam. Nie, myślę, że na tym skończę. Następny poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Na to możecie się już przygotować. A w kwestii właśnie świętowania tego, co w poniedziałek, czyli Światowego Dnia Pocałunku, ci panowie będą całować muzycznie Kiss You All Over i No Mercy.

0: Gra Muzyka.
1: I ona zaraz za moment zagra, ale ja mam dla was jeszcze bardzo ważną informację, między innymi od słuchacza Radia Centrum.
2: Witam, z tej strony Adam. Na drodze od Skalmierzy tam do Ciąża jest wielki korek, bo koszą pobocza, więc warto zwolnić i uważać na siebie. Cierpliwości życzę, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy oczywiście i też dziękujemy za informację. No, dzieje się naprawdę sporo. Już zerkam na mapę. 25. Obwodnica Nowych Skalmierzyc. Tu koszenie i rzeczywiście jest spory korek prawie aż do Czekanowa.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: 25 minut już po godzinie 14, już za kilka chwil kolejne wiadomości z naszego regionu, więc już teraz możecie sobie zrobić głośniej, już teraz będę czekać na was, a wśród tych informacji akcja Pomaganie, Zajechanie, która się rozpędza, no i jeszcze w sporcie podsumowanie bursztynowej Heleny. Wiadomości na antenie Radia Centrum już o godzinie 14.30.

0: Takie granie, takie przyjemne, do którego wrócimy już za kilka chwil. Tymczasem 14:30, czas na kolejne wiadomości Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Akcja Pomaganie Zajechanie nabiera rozpędu. Śmiałkowiec Kucharek musieli przerwać swoją wyprawę, a w sporcie podsumowanie bursztynowej Heleny.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: I ruszyli w swoje trasy, by pokonane na rowerach kilometry narysowały na mapie ósemkę. Trwa kolejna edycja akcji Pomaganie Zajechanie. Tym razem środki zbierane są dla 36-letniej Basi z Jarantowa w gminie Blizanów, zmagającej się z czterokończynowym porażeniem mózgu. O postępach w swoich trasach informowali wczoraj sami członkowie akcji.
3: Witamy serdecznie. Dziś tak naprawdę pierwszy dzień naszej jazdy. Jedziemy przez Kaszubski Park Krajobrazowy aż do Kościerzyny. Rano wypromowaliśmy zbiórkę dla Basi. Jest jeszcze łatwiej dostępna, także udostępniajcie ją. Oczywiście prosimy też o wpłaty. Dzień trochę deszczowy, ale damy radę.
4: Moi drodzy, z tej strony ponownie ekipa Pomaganie Zajechanie. Maciek, Rafał, Grzesiu. Żeby nie było tak
5: kolorowo,
4: tak kolorowo, to niestety w deszczu też już jedziemy przynajmniej 10 km, nie?
5: No, chyba nawet ulewie, więcej. Ulewie.
4: No, nie także nie jest prosto, nie jest łatwo, ale czego się nie robi dla Basi. Basiu, dla ciebie jedziemy. Pozdrawiamy.
2: Celem jest zebranie 88 888 zł, a na ten moment udało się go zrealizować w 86%. Zbiórkę można wesprzeć na kilka sposobów, czy to przez bezpośrednie wpłaty, czy przez zakup zbioru opowiadań, z którego sprzedaży zysk autora trafi na konto Basi.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Po przepłynięciu łódką blisko 270 km, czyli około 1/3 zaplanowanej trasy do Gdańska, nasi śmiałkowie Mirek i Bartek Jarząb z Kucharek w powiecie pleszewskim byli zmuszeni zakończyć swoją wyprawę w Sandomierzu.
6: Nie zabrakło im siły, determinacji ani chęci do dalszej drogi. Tym razem wygrała jednak natura. Rekordowo niski poziom Wisły sprawił, że dalsza żegluga stała się niemożliwa. Jak relacjonował Radio Centrum pan Mirek, duże statki wycieczkowe już nie pływają, mniejsze kursują jedynie na krótkich odcinkach, a za Sandomierzem warunki są jeszcze trudniejsze. Przez kilka dni pokonywali oni rzekę wyjątkową łódką ORP Mufasa, napędzaną wyłącznie siłą własnych mięśni. Walczyli z piaszczystymi łachami, przeciągali łódź przez mielizny, omijali niebezpieczne wiry, nocowali pod namiotem, a nawet na samej łódce. Każdy kilometr był prawdziwą przygodą. Choć do Gdańska pozostało jeszcze ponad 680 kilometrów, nikt nie odbierze im tego, co przeżyli. Ta wyprawa pokazała, że prawdziwa przygoda nie zawsze kończy się w wyznaczonym miejscu. Czasem najważniejsza jest sama droga. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Rekordowa frekwencja i obroniony tytuł sprzed roku. Bartosz Romaniuk ze Wschowy po raz kolejny zwyciężył w kaliskim półmaratonie nocnym Bursztynowa Helena. W sobotni wieczór trasę głównymi ulicami Kalisza pokonywało blisko 1000 osób z całego kraju, czyli o ponad 200 więcej niż rok temu. Zwycięzca nie tylko zdeklasował rywali, ale też osiągając czas godzinę 10 minut i 59 sekund, poprawił swój wynik o ponad 2 minuty. Jak powiedział Radio Centrum, na starcie nie myślał o biciu rekordu.
7: Na starcie nie myślałem o tym, po prostu miałem założenia na ten bieg, że po prostu dać siebie wszystko. Po prostu pilnowałem tempa, nie zastanawiałem się nad pozostałymi aspektami. Moim zdaniem temperatura była idealna, wiatr nie przeszkadzał w moim odczuciu, także wszystko było fajnie, było czym odetchnąć. Co prawda nie jest to mój rekord życiowy, ale najlepszy czas, jaki tutaj osiągnąłem w Kaliszu, a już to chyba piąty raz biegnę, trzeci raz wygrywam, ale jeszcze tak dobrze tutaj nie pobiegłem.
2: W kategorii Open podium wśród mężczyzn uzupełnił Artur Gułaj z Legnicy i Piotr Pasternak z Margonina. Wśród pań z czasem godzina 28 minut i 12 sekund zwyciężyła kaliszanka Katarzyna Nowak. Drugie miejsce zajęła Patrycja Gerlach z Ostrowa Wielkopolskiego, a trzecia była Daria Stefaniak z Piły. W ramach imprezy wyróżniono też m.in. najszybszych policjantów. Tu zwyciężyli Daniel Napierała z Opatówka i Sandra Kowalczyk ze Wschowy. Bieg Bursztynowa Helena był częścią prestiżowego cyklu Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To będzie także niezły maraton, ale taki bardzo, bardzo wolny. Przypominam, Krajowa 25 za obwodnicą Nowych Skalmierzyc, prawie aż do Czekanowa. Tam koszenie trawy na poboczach, więc w związku z tym korki. A korek jest już spory, więc życzę Wam sporo cierpliwości. Jeszcze 25 minut do 15:00.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hippisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
4: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: już teraz konkurs.
1: Słowo się rzekło, skoro obiecałam, no to jest konkurs, a to konkurs radiowo-kinowy. Tak po obiedzie mogę wam na deser zaproponować podwójne zaproszenie do kina Centrum w Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6, gdzie dzisiaj Mijanki razy dwa i film... Dramat, właściwie komedia, i to niezwykłe, bo Edward Norton, między innymi Penelope Cruz w obsadzie, o godzinie 20:00 film Zaproszenie. Dzwoncie już teraz 88 400 106 i 4.

0: No to ja wracam do mojego konkursu radiowo-kinowego, bardzo przyjemnego, bo przecież zawsze miło jest porozmawiać z kimś, kto po drugiej stronie telefonu, a teraz jest ze mną Emilia. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Co u ciebie, skąd dzwonisz?
1: Ze Zborowa, gmina Żelazków.
0: Jak tam w Zborowie? Co tam u was w wakacje słychać? Słońca więcej czy niekoniecznie?
1: Dziś niekoniecznie, trochę wieje, ale zanosi się ciepło, coraz cieplej mówią w wiadomościach, słyszałam, więc może będzie upalnie znowu.
0: No dobrze, jakby nie było, to ja też mówiłam, że będzie cieplej. Ja mam nadzieję, że synoptycy nie robią w konia, ale rzeczywiście, wiesz, deszcz potrzebny, więc dobrze. Emilio, czy ty jesteś na urlopie, czy w pracy, co tam u ciebie?
1: Nie, w domu już po obiedzie. Siedzę z córką akurat.
0: A córa jak ma na imię?
1: Tak, radio gra cały czas, więc mówię, zadzwonię.
0: Pięknie. Ty wiedziałaś, czy córa podpuściła?
1: Nie, ja na to właśnie słucham cały czas, więc u mnie telewizor nie gra, tylko radio centrum zawsze. Więc.
0: Bardzo dobrze. Słuchacze, słyszycie żadnych telewizorów, tylko muzyczka w radio centrum. No dobrze, Emilia, to jeszcze podpowiedz mi, jak córa ma na imię?
1: Wiktoria,
0: pozdrawiam serdecznie. No dobrze, Emilia, nie wiem kogo, na co zabierzesz. Ja już wiem, że poza anteną mówiłaś, że byłaś na minionkach z dzieciakami, a ja namawiałam, żebyś poszła teraz we dwoje i żebyście sobie zrobili czas dla siebie, więc może się uda. Oczywiście wędruję do ciebie zaproszenie podwójne, a teraz jeszcze masz czas, żeby pozdrawiać, proszę.
1: Pozdrawiam prowadzącą.
0: Dziękuję.
1: Całe radiocentrum, ciocię Grażynkę i wuja Miecia, córkę Wiktorię, Maksa, Kacpra i wszystkich znajomych, i całą rodzinę, męża i wszystkich słuchaczy.
0: O, no i wszyscy pozdrowieni, taka fajna energia od ciebie, niech się udziela. Dużo słońca i radości ci życzę i do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękuję, pa. Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata, a w nich o złotówce, która ponoć słabsza, ale ponoć również nie powinniśmy tego odczuć na wyjazdach. Szczegóły o 15.
2: Reklama.
3: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dużych zmian dzisiaj nie mamy, bo jak zdążyliście zauważyć, niebo jest mocniej zachmurzone. Dzisiaj temperatura na szczęście nie powalająca ani upałem, ani chłodem, mam nadzieję większości z Was, 21 stopni maksymalnie, tyle na moim radiowym termometrze. Jakieś niewielkie przejaśnienia, no i synoptycy dają znać, że jeszcze popada, ale to jeszcze nie ten moment. Wiatr zachodu wieje teraz umiarkowanie, a na barometrach w tym momencie 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: PiS chce dodatkowego posiedzenia Sejmu w sprawie patriotów. Złoty słabszy, ale nie powinniśmy tego odczuć na wakacyjnych wyjazdach. Lekarze czekają na zmiany w ochronie zdrowia. Ministra ma czas do jutra. Miriam Lipińska. Jeszcze dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje informacje na temat wojskowego wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, czyli PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Warszawa udziela obecnie Ukrainie, osłabia polską obronność.
5: Donald Tusk, Radosław Sikorski przestrzegają przed możliwym atakiem ze strony Rosji, ale jednocześnie przekazują pociski. Pociski, które są towarem bardzo deficytowym w dzisiejszych czasach. A więc gdzie tu jest spójność? Gdzie tu jest konsekwencja?
4: Mówi Mariusz Błaszczak z PiSu. Publikacja pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie to zdaniem PiSu za mało, dlatego klub domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu i kompleksowej informacji ministra obrony. Na początku wakacji złoty słabnie, waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, a to dlatego, że nasza siła nabywcza ma się całkiem nieźle.
6: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
4: Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Lekarze czekają na konkretne zmiany w ochronie zdrowia. Do jutra, według ultimatum premiera, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma czas na przedstawienie planu naprawczego. Ale lekarze mają też swoje pomysły. Propozycje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym będą omawiane ze związkami zawodowymi i pracodawcami w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. A wśród proponowanych przez medyków zmian są odpolitycznienie kierowniczych stanowisk i wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej.
7: Jeżeli pracujemy jako lekarze, to mamy 78 godzin. Tak samo jak kierowcy też mają swoje tachografy i no, nieważne, czy jeżdżą zatrudnieni na umowie o pracę, czy na działalności gospodarczej, jest limit czasu jazdy.
4: Pojawia się również pomysł urealnienia wyceny świadczeń, co także wpłynie na wysokość zarobków lekarzy. MSWiA podsumowało działanie aplikacji Regionalny System Ostrzegania. Od początku roku aplikacja wysłała blisko 7 tysięcy powiadomień i ostrzeżeń do mieszkańców całej Polski, nie licząc komunikatów o stanach wód. MSWiA przypomniało, że użytkownik może spersonalizować odbierane komunikaty. Kraków coraz bardziej upodabnia się do Warszawy, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Szczególnie widać to w przypadku najmniejszych lokali, które cieszą się największym zainteresowaniem, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
8: Analiza median cen transakcyjnych wskazuje, że mieszkania o powierzchni poniżej 35 metrów kwadratowych kosztują przeciętnie 16 600 zł za metr kwadratowy w Warszawie oraz 16 200 zł w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu taki wynik, gdzie różnica wynosi zaledwie około 2%, byłby trudny do wyobrażenia.
4: Według ekspertów bardzo silny popyt na małe mieszkania w Krakowie generują studenci, pracownicy branży usług biznesowych oraz inwestorzy, którzy kupują je na wynajem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 15:00.

0: Dealer w skupie zbóż paszowych.
1: Reklama.
0: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.

Tak sobie przeglądam dla Was różne, przeróżne ciekawostki i wpadłam na jedną, o której gdzieś tam słyszałam, bo są różne przypadki. I mamy tutaj takiego pewnego pana, który nigdy nie uczył się gry na pianinie. Miał pewien wypadek, a po wypadku nagle zaczął komponować muzykę. To Amerykanin, który skoczył do płytkiego basenu. No, tego oczywiście nie życzymy, czy to na basenie, czy w jakiejkolwiek akwanie. Pamiętajcie, zwłaszcza przy wakacjach, że z tym dnem może być różnie i ze skokami. No dobrze, więc on z bardzo dużą siłą uderzył głową o betonowe dno. No, katastrofa mogła się zadziać jeszcze większa. W wyniku tego wypadku doznał wstrząsienia mózgu. Stracił około 35% słuchu i przez długi czas zmagał się z dużymi problemami i z pamięcią, i z bólami głowy, i tak dalej. No i później, kilka dni, wydarzyło się niezwykłego, coś naprawdę bardzo. Nigdy wcześniej nie uczył się gry na pianinie, a tutaj proszę. I nie potrafił czytać z nut. Usiadł przy instrumencie i zaczął improwizować naprawdę złożone utwory. Później opowiadał, że miał wrażenie, że przed jego oczami pojawiają się czarno-białe wzory, które prowadzą jego dłonie po klawiaturze. Niezwykła rzecz. Oczywiście neurolodzy uznali jego przypadek za przykład niezwykle rzadkiego zjawiska, które jest określane jako nabyty zespół słona. Opisuje on sytuacje, w których po urazie mózgu lub chorobie niektórych osób pojawiają się naprawdę niezwykłe zdolności, w tym muzyczne, jakieś artystyczne, matematyczne. Więc ów pan poświęcił się muzyce, nagrał własne kompozycje, zaczął opowiadać o swoich doświadczeniach na przeróżnych konferencjach, wystąpieniach publicznych, a naukowcy do dziś nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego u tak nielicznych osób przy urazie mózgu prowadzi do właśnie ujawnienia niezwykłych talentów.

0: Lokalni artyści.
1: Reklama.
0: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich. Lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
1: Reklama.

0: 15.30 minęła, czas na wiadomości Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zarzuty w sprawie śmiertelnego pobicia. Wielkopolski Dzień Pszczół w Kaliszu, a w sporcie zawodniczka baryczy mistrzynią Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dwie osoby usłyszały zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, przekazał Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Kolejne dwie usłyszały zarzut pomocnictwa. Chodzi o tragiczną w skutkach bójkę w jednym z mieszkań przy ulicy Świętego Ducha w Jarocinie, w wyniku której zmarł 40-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca. W mieszkaniu policjanci zastali dwóch mężczyzn, 40 i 57-latka. Młodszy z nich miał widoczne, poważne obrażenia na nogach, natomiast starszy był pijany i został zatrzymany. 40-letni mężczyzna zmarł następnego dnia w szpitalu. Mundurowi zatrzymali łącznie 4 osoby. To mężczyźni w wieku od 25 do 49 lat. Dwóch z nich najbliższe miesiące spędzi w areszcie.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wielkopolski Dzień Pszczół na Kaliskim Zawodziu. 9 sierpnia Kalisz ponownie stanie się najsłodszym miastem w Polsce. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na najciekawsze stoisko wystawców Wielkopolskiego Dnia Pszczół dla osób biorących udział w wydarzeniu. Termin zgłoszeń konkursowych trwa do 31 lipca.
3: Zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, które każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. O szczegółach będziemy jeszcze informowali. Zachęcam do udziału, do zgłaszania się, żeby uczestniczyć w tym konkursie.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Głównym celem wydarzenia jest promocja pszczelarstwa i produktów pszczelich. Organizatorzy chcą też w ten sposób zintegrować środowisko pszczelarzy, rolników, kół gospodyń wiejskich i odwiedzających w tym dniu rezerwat archeologiczny Kalisz w Zawodzie. Ogromny sukces młodej siatkarki z Ostrowa Wielkopolskiego Amelii Wachowskiej, na co dzień reprezentującej barwy baryczy Janków Przygocki, która została mistrzynią Polski w kategorii singlistek podczas zakończonego wczoraj w Gliwicach wielkiego finału ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce.
4: 32. wielki finał ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce imienia Marka Kisielno, puchar Kinder Joy of Moving w Gliwicach zgromadził na starcie ponad 1500 młodych zawodniczek i zawodników z całego kraju, którzy walczyli o medale w największym tego typu turnieju w Europie. W kategorii singli U11 wystartowało 48 zawodniczek z całego kraju, po 3 najlepsze z każdego województwa. Mistrzynią Polski została ostrowianka grająca w baryczy Janków Przygocki Amelia Wachowska, która w finale pokonała Łucję Szymańską z UMTKS Tuszyn 15-3, 15-11. Piąte miejsce w tej samej kategorii singli zajęła Amelia Malinger, a 13 była Alicja Bartnik. W dwójkach dziewczęta z Baryczy, Nadia Sroka, Liliana Tomczak, Laura Szpera i Emilia Urban były bliskie wejścia do czołowej ósemki, ostatecznie zajmując 11 miejsce w Polsce. Podobnie jak trójki w składzie Oliwia Wachowska, Zuzanna Wolska, Kornelia Grzeszczyk i Michalina Szewczyk uplasowały się na 11 miejscu. Z kolei trójka w składzie Iga Zawadzka, Laura Kukowska, Gabriela Sułot, Nikola Owolińska i Maja Kołodziej zajęły 35 miejsce. Dodajmy, że młode siatkarki to podopieczne trenerskiego duetu Katarzyna Pawlicka, Michał Wachowski, Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim, którzy za kółkiem zerkam na trasę i dzięki informacjom, które przekazują słuchacze Radia Centrum, wiem, że 25 nadal jeszcze zakorkowana o tej porze. Tam pamiętajcie, że też koszenie pobocze i to jest właśnie ta informacja od Was. Teraz już bliżej Czekanowa ten korek przed obwodnicą Ostrowy Wielkopolskiego już się będzie kończył, więc na tym odcinku trzeba będzie nieco uzbroić się w cierpliwość. Zerkam na sam Ostrów Wielkopolski, miejsca i oczywiście utrudnienia, ale niewielkie, gdzieś tam w samym centrum miasta na Kaliskiej, przy wjeździe Juliusza Słowackiego również, no i oczywiście na Krotoszyńskiej teraz także dzieje się nieco więcej. No i jak już wyjeżdżamy, jedziemy dalej w kierunku Krotoszyna, no to oczywiście na 36 tutaj zwężenia, tutaj także spotkacie drogowców, no i trzeba będzie postać na kilku nawet światełkach, więc tutaj też Wam życzę sporo cierpliwości w samym Ostrowie Wielkopolskim, także rozpoczyna się remont ulicy Wrocławskiej. Prace te potrwają kilka miesięcy, obejmą odcinek od ronda Bankowego do ronda Miast Partnerskich.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Przenosimy się do Łodzi. Tamtejsza Rada Miejska przyjęła uchwałę, dzięki której zasłużeni honorowi dawcy krwi będą mogli korzystać z bezpłatnego parkowania w strefie płatnej. Nowe przepisy mają być formą docenienia osób, które oddają krew, szpik lub narządy, realnie pomagając ratować życie i zdrowie wielu ludzi. Brawo! Może ktoś się jeszcze zainspiruje?
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 16.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
0: Reklama.

Co tam u was przy poniedziałku? Jak tam poniedziałkowe popołudnie? Coraz bliżej godziny 16, więc wiem zawsze, że są wśród was osoby, które zerkają już nerwowo na zegarek, bo wiedzą, że o tej 16 po prostu robią fru. I koniec poniedziałku w pracy przynajmniej. Jedźcie ostrożnie, wracajcie bezpiecznie do domu, uważajcie na siebie. No i pamiętajcie, że jakby coś się gdzieś wydarzyło i będziecie czujni, to dawajcie znać. Numer telefonu i fejsa radiowego znacie.

0: 5 minut pozostało do 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W wiadomościach o nowych uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy powiemy także, że do pogodowia trafią pierwsze kamizelki nożoodporne, a także o tajemniczych plastikowych workach, które pojawiły się w lasach w całej Polsce. Szczegóły o 16.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPAUAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, Kolekcjonerzy Seventeen Boys, GOG w Przygodzicach.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No i ta temperatura maksymalna, czyli 21, powoli odchodzi w niepamięć, bo teraz będzie robiło się nieco chłodniej. Teraz już prawie 19 stopni na moim radiowym termometrze. Wiatr z zachodu umiarkowany, 22 km na godzinę. No i obserwujemy niebo, bo dziś w nocy raczej także możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Na barometrach obecnie 1013 hektopaskali, biomet jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Niebawem konferencja szefa MON w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy od środy. Terrorystyczny palestyński Hamas rozwiązał swój rząd w Strefie Gazy. Miriam Lipińska. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi niebawem informacje na temat pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy. Zarówno za rządów PiSu, jak i obecnej koalicji rządzącej. To odpowiedź ministra na zarzuty opozycji, PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Polska udziela Kijowowi, jest prowadzona z naruszeniem polskiego interesu. Tak działania opozycji komentuje premier Donald Tusk.
5: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
4: Według polityków PiSu i Konfederacji rząd wiosną przekazał Ukrainie drogie i trudno dostępne pociski do patriotów. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenia czy B2B w umowy o pracę.
6: Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie zawarcia umowy o pracę. Jeżeli to polecenie zostanie wykonane, świetnie. Jeżeli jednak polecenie nie zostanie wykonane, wówczas będzie rozpoczynało się tak zwane postępowanie administracyjne.
4: Mówiła dziś w Gnieźnie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dwukrotnie wzrosną też kary dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Ustawodawca przewidział również roczny okres przejściowy, w którym firmy dobrowolnie mogą zmienić umowy. Do pogotowia trafiają pierwsze kamizelki nożoodporne. Będą na stałe na wyposażeniu po licznych atakach na ratowników medycznych. Warszawskie Pogotowie Ratunkowe odebrało ponad 300 kamizelek nożoodpornych kupionych przez resort zdrowia. Na wyposażenie karetek na Mazowszu mają trafić po wakacjach, mówi Agata Baran-Kowalska z Meditransu.
7: To będzie należało do decyzji danego ratownika, w jaki sposób się zabezpieczy. Mając na wyposażeniu, ma pełne prawo do tego, żeby ją założyć, wiedząc, na jakie wyzwanie jedzie.
4: Kamizelki trafią też do lotniczego pogotowia ratunkowego. Zagranica, palestyński terrorystyczny Hamas oddaje władzę w Strefie Gazy. Organizacja rządząca tam od 20 lat ogłosiła rozwiązanie swojego rządu. Jego miejsce ma zająć niezależny komitet palestyńskich technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Komitet został powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Wracamy do kraju. Tajemnicze plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. Leśnicy apelują jednak, by ich nie zbierać, bo to nie śmieci, ale specjalne pułapki feromonowe na motyle brudnicy mniszki. A cała akcja ma pomóc w ochronie drzew przed tymi szkodnikami, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki pod Poznaniem.
8: W środku, jak się przyjrzymy, znajduje się taka czerwona gumeczka. To jest gumka nasączona feromonem, która to zwabia samce. Wpadają w ten worek i możemy w tej pułapce policzyć sobie dwa razy w tygodniu, ile tych samców jest. Na podstawie ilości tych samców określamy sobie kulminację tej rójki. Jesteśmy w stanie ocenić zagrożenie, jakie jest rokowane na przyszły rok, ile gąsienic może być.
4: Liczenie motyli potrwa do końca wakacji. Wtedy leśnicy będą już wiedzieli, jakie środki ochrony drzew muszą wprowadzić.
1: Kursy walut.
2: A tam sprawdzamy raz jeszcze, jak wygląda sytuacja w godzinach popołudniowych. Średni kurs waluty euro teraz to 4,29 zł, dolar amerykański 3,75 zł, frank szwajcarski 4,66 zł i funt brytyjski 5,01 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 5 minut po godzinie 16.
9: Tylko

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Pamiętaj mnie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: I dzieje się w wakacje. Jest mnóstwo bardzo przyjemnych rzeczy i koncertowych, i warsztatowych, i spektaklowych. Będziemy wam o nich oczywiście przypominać. Zerkajcie także na RCFM. Tam, gdzie mamy zakładkę Warto się wybrać i kulturalnie. A ja już teraz będę mówić o bibliotekach. I to w Ostrowie Wielkopolskim, które na wakacje zorganizowały sporo bardzo sympatycznych rzeczy pod hasłem Wakacje w bibliotece właśnie. Specjalny program. Na uczestników będą czekać ciekawe spotkania autorskie z ludźmi kultury, pełne emocji, rozrywki z grami planszowymi, kreatywne warsztaty, także rękodzielnicze. W lipcu na przykład będzie można m.in. pograć turniejowo w szachy, każdy czwartek popularne w Ostrowie gry planszowe. We wtorki te przeznaczone dla miłośników tworzenie konstrukcji z klocków Lego. Będzie także dział rozmowny klub dla Ukraińców. Obszerno urozmaicona będzie oferta warsztatowa. Mediateka na przykład zaprasza na warsztaty aktorskie dla dorosłych, a filia numer 7 także na zajęcia literacko-teatralne dla dzieci. W tej samej chwili przygotowano także warsztaty projektowania strojów i zajęć pszczelarskich. No, bardzo proszę, tego jest naprawdę sporo, a jeżeli chodzi o cały program, ten znajdziecie również w naszej internetowej gazecie.
1: www.rc.fm

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.
2: Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.

0: 16.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 34-latek w ciężkim stanie po ataku byków. Ponadto kolejna odsłona muzycznego Piotrowa, a w sporcie młodzice Omegi z medalem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mężczyzna zaatakowany przez własne byki, 34-latek, trafił do szpitala. Do tego zdarzenia doszło we wczorajsze południe na terenie gospodarstwa rolnego w gminie Mikstat.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 34-letni mieszkaniec gminy Mikstat podczas wykonywania prac w zagrodzie na terenie własnego gospodarstwa rolnego został zaatakowany, a następnie stratowany przez stado 6 byków. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie stwierdzono obrażenia ciała powyżej dni 7, bezpośrednio zagrażające jego życiu.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Dokładne okoliczności tego zdarzenia ustalają funkcjonariusze komisariatu policji w Grabowie nad Prosną.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Najpiękniejsza muzyka w znakomitym wydaniu, festyn dla dzieci i możliwość pomocy drugiemu człowiekowi. Przed nami kolejna odsłona muzycznego Piotrowa. O szczegółach opowiedział Radio Centrum Sylwester Kowalczyk, organizator wydarzenia.
4: W programie występy uczniów Szkoły Muzycznej Kowalczyk piano, znakomitego akordeonisty Andrzeja Ceglarka, znanego showmana i pianisty Waldemara Malickiego. Zakończymy w bluesowych rytmach występem zespołu Bluesmanki. Koło gospodyń wiejskich w Piotrowie przygotuje bogaty bufet. Zapraszamy całe rodziny do parku w Piotrowie. Jest to koncert charytatywny. W tym roku gramy dla Zoi Dreli.
2: Wydarzenie odbędzie się w tę sobotę, start o 17.30, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Jeden medal w sobotę i jeden w niedzielę. Z dwoma krążkami zakończyli rozegrane w weekend w Ostrowie Mistrzostwa Polski par w speedrowerze reprezentanci Omegi Ostrów. Do brązu w kategorii Masters w niedzielę brązowy medal dorzucili młodzicy.
5: Omega w Mistrzostwach Polski par młodzików zdobyła 45 punktów i zajęła trzecie miejsce. 22 oczka wywalczył Adam Ryfa, a punkt więcej dorzucił Oliwier Sikora. Rezerwową ostrowskiej drużyny była Zuzanna Styburska. Mistrzem Polski w tej kategorii został Orzeł Gniezno, a srebrne medale wywalczyli młodzi zielonogórzanie. Czwarte miejsce zajęły ostrowianki w Mistrzostwach Polski par kobiet. Zuzanna Styburska wywalczyła 16 punktów, a 6 oczek dorzuciła Wiktoria Łaniecka. Mistrzyniami Polski zostały panie z Żołędowa. Srebrne medale zdobyły reprezentantki Wiktorii Poczesna. W Mistrzostwach Polski par juniorów gospodarze zajęli 7 miejsce w składzie Kamil Krzyżaniak i młodzicy Oliwier Sikora i Zuzanna Styburska. Tytuł mistrzowski w tej kategorii powędrował do Szaweru Leszno, srebrne medale do Śląska Świętochłowice, a brązowe do Mustanga Żołędowo. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: No to ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach popołudniowych. Jak już zdążyliście zauważyć, zapewne ruch w tej trasie jest nieco większy. Zerkam na Kalisz, no i oczywiście newralgiczne miejsce. Owszem, nieco zakorkowane, samo centrum miasta, tutaj ruch dużo większy, 25, ale na Podmiejskiej nieco wyżej w kierunku Dobrzeckiej, Korczaka, no i oczywiście dalej do skrzyżowania z ulicą Poznańską, Wojska Polskiego z Poznańską, Serbinowską, również o tej porze nieco większy ruch. Podobna sytuacja z Majkowską i Stawiszyńską. Zerkam, jak wygląda szlak bursztynowy. Jest całkiem nieźle bliżej Górnośląskiej. Tutaj sporo się dzieje. Na Łódzkiej dopiero na 12 w Zdunach, a tutaj wiecie, bo dzieje się sporo na trasie Kalisz-Opatówek. To jest to miejsce, gdzie spotkacie drogowców, gdzie są jeszcze zwężenia, gdzie trzeba uważać, więc tutaj noga z gazu i jedźcie ostrożnie. No i także utrudnienia na samej Górnośląskiej, przy przystanku Górnośląska-Serwinowska w stronę centrum. Tutaj także także możecie spotkać drogowców, więc tu też nogę z gazu. Jeżeli chodzi o Pleszew, to jeszcze pamiętajcie, że trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg szerokości.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Jest pomysł na nowy sposób wykorzystania fotoradarów i urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Jak się okazuje, średniej prędkości. Jest pewien poseł, który proponuje, aby pojawiały się one w miejscach, gdzie prowadzone są prace drogowe. Kilka lat temu przeprowadzano taką próbę, a kierowcy, jak się okazuje, wpadali wręcz masowo.
8: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 niespełna minuty do 17:00.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie niewiele słońca, przewaga chmur i możliwe przelotne opady deszczu, ale te w godzinach późno-wieczornych bądź nawet nocnych. Teraz 19 stopni, wiatr zachodu wieje umiarkowanie, warunki biometeo są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jest śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona. A na koniec niezwykły pawilon, który powstanie w łódzkim zoo. Miriam Lipińska. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli już monitoring z autobusu. Z nagrania ma wynikać, że zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu. Dziś kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. Do wypadku doszło wczoraj. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a potem uszkodził kilkanaście samochodów. Zatrzymał się dopiero na wjeździe do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Kierowca był trzeźwy. Rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków. Między innymi tego będą dotyczyły propozycje zmian w ochronie zdrowia, jakie mają jutro trafić na biurko premiera. Tak zapewnia resort zdrowia. Donald Tusk dał czas ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u właśnie do jutra na przedstawienie rozwiązań, które wyeliminują z systemu patologie, jakie wyszły na przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Amerykanie zmieniają decyzję dotyczącą obecności swoich wojsk w Polsce. Wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy zostanie wznowiona. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza proces ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.
5: Odebrałem informację od pani Stefani Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od atasze wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana amerykańskich. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem.
4: Wstrzymanie rotacji dotyczyło kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mieli zastąpić jednostki kończące służbę w Europie. Część wojskowych kończyło pobyt w Polsce i rozpoczęło powrót do USA, podczas gdy ich następcy nie przybyli zgodnie z planem. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dzięki temu możemy też opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
6: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować zalew Siemianówka, jezioro Rejgrodzkie.
4: Na Podlasiu tamtejszy WOPR dostanie też środki z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym roku to 2 miliony złotych. W Orientarium w Łodzi ruszają prace nad tak zwanym pawilonem żywiołów. Pawilon ma pokazać, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt. Obiekt ma łączyć klasyczny ogród zoologiczny z interaktywnym muzeum, mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
7: Całość będzie dotyczyła wielkiej historii, jak starcie różnych żywiołów wpływa na tworzenie się środowisk, w których mieszkają różne zwierzęta, jak one się adaptują do tego. To też opowieść o człowieku. Będzie to opowieść, jak człowiek przez miliony lat adaptował się.
4: Nowy pawilon będzie można odwiedzać za nieco ponad 2 lata.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Tymczasem rozpoczynamy kolejny tydzień. Jego początek już właściwie mamy za sobą. Ale pozostała część jeszcze przed nami. Na zegarze 4 po 17. Mariusz Bazara, witam serdecznie i zapraszam na nasze poniedziałkowe letnie spotkanie.

0: reclama.
1: Garniture, garniture, turi vi braci, ale turi.
2: Garniture.
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hippisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy, Salony i Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
9: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.

6 lipca w kalendarzu. Dzisiaj m.in. Światowy Dzień Pocałunku, a więc porozglądajcie się. Być może jest ktoś obok, kogo warto dzisiaj przy tej okazji, z okazji święta, cmoknąć. Jeśli nie macie pomysłu, to podpowiadam, imieniny dzisiaj obchodzą Dominik, Dominika, Gotthard, Maria, Teresa, Zuzanna, Łucja. No i oczywiście wiele osób dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Składamy najlepsze życzenia. Smokamy w policzek.

0: All Ten Tu To Ja, nowe nagranie grupy Zakopower. W miniony piątek pojawiło się w strefie propozycji do listy przebojów Top 30. Miejcie to nagranie na uwadze. Przypominam, że można głosować ze strony rc.fm. Poszukajcie zakładki Top 30.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Reklama.

0: I tak oto już na zegarze 17:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przed nami trzecia edycja weekendu z Radziwiłłami, ponadto uratowany Żółw, który tak naprawdę nie potrzebował ratunku, a w sporcie spore zmiany w KKS-ie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wystawy, wykłady, pokazy, mody, a nawet potańcówka. Przed nami trzecia edycja weekendu z Radziwiłłami, na który zaprasza Pałac Myśliwski w Antoninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Motywem przewodnim nadchodzącej edycji będą lata 70. XX wieku.
3: Dla nas jest istotne, że o ile historycy już przebadali, opisali pałac wszerz i wzdłuż, to brakuje najbardziej tego momentu od końca wojny do czasów współczesnych. I to jest świetna okazja, żeby właśnie pokazać, co się działo z pałacem, kto go ratował, a więc m.in. Waldorf, jak zaczynało się tam budzić życie, no i przede wszystkim, co działo się też z arystokracją po wojnie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Bożena Henczyca, wicedyrektorka Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wydarzenie będzie odbywać się zarówno w pałacu, gdzie odbędą się wystawy i wykłady, jak i na zewnątrz, w parku.
3: To będzie wyjątkowa gratka zarówno dla tych, którzy będą chcieli posłuchać historii, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, spotkać bardzo interesujących ludzi, historyków, Radziwiłłów, i również dla tych, którzy będą chcieli spędzić piknikowo czas wraz z grupami rekonstrukcyjnymi na świeżym powietrzu z mnóstwem atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
2: Dodała Bożena Henczyca. Weekend z Radziwiłłami odbędzie się 11 i 12 lipca w Pałacu w Antoninie, start o 13, a pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Bardzo rzadki i objęty ochroną żółw błotny trafił do Fundacji Skrzydła Lasu z Godzież Małych, które zajmuje się ratowaniem dzikich zwierząt.
4: Pani Marysia znalazła tego żółwia, zadzwoniła do nas. Myślała, że to jest żółw, którego też wypuścił po prostu z domu. Pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że jest to żółw błotny, czyli bardzo rzadki gatunek u nas występujący w Polsce, ale występujący jak najbardziej tutaj w Wielkopolsce, od Pasa, od Poznania do Sieradza są tutaj miejsca występowania tych żółwi. Zwróciliśmy go na wolność niedaleko miejsca właśnie znalezienia.
2: Powiedział Radio Centrum Piotr Nadolski, prezes fundacji. Żółw błotny to jedyny żółw żyjący w naturalnym środowisku w Polsce, a żyje do kilkudziesięciu lat. Od 1935 roku jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, a w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt widnieje jako gatunek zagrożony wyginięciem. Ruszyła budowa drużyny KKS-u Kalisz na nowy sezon. Po zmianie właściciela i prezesa klubu część dotychczasowych zawodników podpisało kolejne kontrakty, a sztab szkoleniowy testuje nowych piłkarzy.
5: Po zmianach w strukturze właścicielskiej i władzach klubu wreszcie nadszedł moment na budowanie drużyny na nowy sezon. Choć spadek do trzeciej ligi stał się faktem, to kilku czołowych piłkarzy postanowiło jednak zostać w Kaliszu. Nowy kontrakt na kolejny sezon podpisał dotychczasowy kapitan zespołu Bartosz Kieliba. Przez najbliższe dwa lata kaliskiej bramki nadal będzie strzegł doświadczony bramkarz Maciej Krakowiak. Nowymi umowami z kaliskim klubem związali się też inni doświadczeni piłkarze: Bartłomiej Putno, Karol Danielak, ale też Kacper Janiak czy obrońca Jakub Staszak. Oczywiście wraz z zakończeniem obowiązujących kontraktów oraz zakończeniem wypożyczeń kilku zawodników zakończyło swoją piłkarską przygodę w Kaliszu. To m.in. Nikodem Zawistowski, Toki Hirosawa, Adrian Cierpka, Przemysław Zdybowicz czy Mateusz Wypych. Tymczasem do sztabu szkoleniowego dołączył doskonale znany w Kaliszu Łukasz Derbich, który będzie pełnił rolę asystenta pierwszego trenera Artura Derbina. Rozgrywki w Betlik trzeciej lidze drużyna KKS-u Kalisz rozpocznie w pierwszy weekend sierpnia wyjazdowym meczem z MKS-em Flota Świnoujście. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: 17:35, wjeżdżamy jeszcze na moment do Kalisza. Utrudnienia na Górnośląskiej. Trwa wymiana kostki brukowej na przystanku Górnośląska-Serbinowska w stronę centrum. Zatoka jest wyłączona z użytkowania, a na jej długości także pas ruchu. Autobusy zatrzymują się przed zatoką na pasie ruchu, na którym umieszczono tymczasowe oznaczenia. Roboty drogowe także na ulicy Asnyka w pobliżu kościoła. Rozpoczęła się długofalowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała Prace będą realizowane etapami. Drogowcy zaczną remont od ulicy Stańczukowskiego. Ulica Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa. Przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tam trwa budowa drogi dla pieszych i rowerów. No i czasowa zmiana organizacji ruchu obowiązuje. Przypominamy również o ciągle trwających pracach remontowych na odcinku drogi krajowej nr 12 Kalisz-Opatówek. Rozkopane pobocza, remont jezdni, zwężenia i ograniczenie prędkości.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Parlament Europejski doszedł do wstępnego porozumienia w sprawie zmian w opłatach za drogi dla pojazdów ciężarowych i autobusów. Niebawem stawka za przejechany kilometr ma stać się zależna od poziomu emisji dwutlenku węgla przez pojazd. Dla tych, które podczas jazdy w ogóle nie emitują CO2 lub emitują go niewiele, będzie można stosować duże obniżki.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Reklama.

Jasne, że tak. Życie jest piękne. To Skubas, także strefa propozycji do listy przebojów Top 30. 10 minut pozostało do godziny 18. Serwis z kraju i ze świata, a także serwis sportowy. W tym drugim będziemy mówić o dzisiejszym hitowym starciu na Mundialu, bo dzisiaj mierzą się giganci z Hiszpanii z gigantami z Portugalii. No i jedna z tych drużyn dzisiaj pożegna się z Mistrzostwami Świata.

0: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
0: Reklama.

0: serce.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Pogoda na jutro.
3: Jeszcze nocą zachmurzenie duże i całkowite, no i mogą nas czekać opady deszczu. Na termometrach około 15-16 stopni, a jutro w ciągu dnia ciągle dużo chmur i możliwość przelotnych opadów. Jutro maksymalnie do 22 stopni, wiatr będzie umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła 18. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. Powiemy też, ile trzeba zapłacić za wakacyjny pobyt w polskim hotelu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pomoc dla Ukrainy w postaci przekazanego sprzętu była konieczna i kluczowa, poinformował na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Koszt donacji wyniósł około 15 miliardów złotych. Im więcej strąconych dronów i rakiet Federacji Rosyjskiej, tym lepiej, uzasadniał minister obrony. Na konferencji prasowej zaprezentował cały arsenał broni, który Polska przekazała ogarniętemu wojną sąsiadowi. Żadna z donacji nie odbyła się bez ustaleń ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. W tym były również pociski rakietowe do systemu Patriot, powtórzył za premierem Kosiniak-Kamysz. MON odtajnił te informacje w odpowiedzi na działania Krzysztofa Bosaka i Mariusza Błaszczaka, którzy pytali o to, czy Polska przekazała Ukrainie wspomniane pociski. Według nich, jeśli tak jest, to ucierpiałoby na tym polskie bezpieczeństwo. Samolot linii Wizz Air lecący po południu z Warszawy do Oslo musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Przyczyną było pojawienie się dymu w kabinie. Po wylądowaniu służby ewakuowały z samolotu 214 osób znajdujących się na pokładzie. Nikt nie odniósł obrażeń. W rejs powrotny do Warszawy samolot wystartował z godzinnym opóźnieniem. Przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie, przekazał dziś prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, powiedział amerykański prezydent. Noclegi nad morzem i w górach nadal są dostępne. Wakacyjny wyjazd w Polsce można jeszcze zaplanować. Wybór hoteli jest spory. Nad Bałtykiem ceny hoteli ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od niespełna 400 zł za dobę. Dla rodziny 2+1, mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
5: Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku, ponieważ pobyt dla dwóch dorosłych z dzieckiem możemy znaleźć od 300 zł w Zakopanem, od 330 w Muszynie czy od 380 w Szklarskiej Porębie.
4: Hotele nad polskim morzem są droższe z dwóch powodów. Po pierwsze, w sezonie są bardziej oblegane, po drugie mają zwykle więcej atrakcji, obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness. I jeszcze Kraków, gdzie po pół roku działania strefy czystego transportu na koncie miasta jest 17 milionów złotych więcej. Pieniądze te pochodzą z opłat za wjazd samochodów niespełniających norm emisji. Póki co pieniądze idą na działanie strefy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
6: Te pieniądze w całości zostały przeznaczone do miasta.
4: Dopiero pozostałe środki pójdą na inwestycje związaną z poprawą jakości powietrza, także te poza granicami miasta.
6: Tutaj mówimy o pewnym ekwiwalencie finansowym, ponieważ wprost te znaczone pieniądze z strefy czystego transportu nie mogą być zgodnie z prawem tak wprost przekazane właśnie gminom ościennym.
4: Jednocześnie przyszłość strefy czystego transportu wciąż nie jest przesądzona. Uchwałą zajmuje się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
0: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia, które zmierzą się w 1/8 finału. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Obie reprezentacje znają się doskonale, ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt? Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na Mundialu? W Rosji 8 lat temu. Wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć. Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać. Mecz w opalnym Dallas dziś o 21:00.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Javier Aguirre po porażce z Anglią 2-3 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata potwierdził, że ustępuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Meksyku. Była to jego trzecia kadencja w drużynie narodowej i po raz trzeci doprowadził Meksyk do 1/8 finału Mistrzostw Świata, bo wcześniej dokonał tego w 2002 i 2010 roku. Jego następcą będzie dotychczasowy asystent Rafa Marquez, który w reprezentacji zagrał 147 razy i uczestniczył w 5 mundialach. Trener Igor Milicic pozostaje z reprezentacją koszykarzy na kolejny rok. Prezes PZKOŻ Grzegorz Bachański poinformował w Krakowie o przedłużeniu kontraktu ze szkoleniowcem do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. A w przypadku awansu na tą imprezę umowa automatycznie będzie prolongowana o kolejny rok. Obecny kontrakt Milicicia wygasa z końcem lipca.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To wszystko w tym serwisie sportowym. Raz jeszcze sport powróci za około godzinę. Teraz wracamy do wakacyjnych, letnich, upalnych tematów. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. Bo nic tak nie robi nam fajnych wakacji jak dobra muza.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Trzeci weekend z Radziwiłłami. Tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: nakręcamy tempo wakacji, nakręcamy tempo poniedziałkowego popołudnia i wieczoru. To był Ed Sheeran, a dzisiaj w Radiu Centrum nad informacjami z regionu czuwa Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń wiadomości lokalne.
2: Akcja Pomaganie Zajechanie nabiera rozpędu. Śmiałkowie z Kucharek musieli przerwać swoją wyprawę, a w sporcie nowa siatkarka Netland MKS-u Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: I ruszyli w swoje trasy, by pokonane na rowerach kilometry narysowały na mapie ósemkę. Trwa kolejna edycja akcji Pomaganie Zajechanie. Tym razem środki zbierane są dla 36-letniej Basi z Jarantowa w gminie Blizanów, zmagającej się z czterokończynowym porażeniem mózgu. O postępach w swoich trasach informowali wczoraj sami członkowie akcji.
3: Witamy serdecznie. Dziś tak naprawdę pierwszy dzień naszej jazdy. Jedziemy przez Kaszubski Park Krajobrazowy aż do Kościerzyny. Rano wypromowaliśmy zbiórkę dla Basi. Jest jeszcze łatwiej dostępna, także udostępniajcie ją. Oczywiście prosimy też o wpłaty. Dzień trochę deszczowy, ale damy radę.
4: Moi drodzy, z tej strony ponownie ekipa Pomaganie Zajechanie. Maciek, Rafał, Grzesiu. Żeby nie było tak
5: kolorowo,
4: tak kolorowo, to niestety w deszczu też już jedziemy. Przynajmniej 10 km, nie?
5: No, chyba nawet więcej. Ulewie.
4: No, także nie jest prosto, nie jest łatwo, ale czego się nie robi dla Basi. Basiu, dla ciebie jedziemy. Pozdrawiamy.
2: Celem jest zebranie 88 888 zł, a na ten moment udało się go zrealizować w 86%. Zbiórkę można wesprzeć na kilka sposobów, czy to przez bezpośrednie wpłaty, czy przez zakup zbioru opowiadań, z którego sprzedaży zysk autora trafi na konto Basi. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Po przepłynięciu łódką blisko 270 km, czyli około 1/3 zaplanowanej trasy do Gdańska, nasi śmiałkowie Mirek i Bartek Jarząb z Kucharek w powiecie proszewskim byli zmuszeni zakończyć swoją wyprawę w Sandomierzu.
6: Nie zabrakło im siły, determinacji ani chęci do dalszej drogi. Tym razem wygrała jednak natura. Rekordowo niski poziom Wisły sprawił, że dalsza żegluga stała się niemożliwa. Jak relacjonował Radio Centrum pan Mirek, duże statki wycieczkowe już nie pływają. Mniejsze kursują jedynie na krótkich odcinkach, a za Sandomierzem warunki są jeszcze trudniejsze. Przez kilka dni pokonywali oni rzekę wyjątkową łódką ORP Mufasa, napędzaną wyłącznie siłą własnych mięśni. Walczyli z piaszczystymi łachami, przeciągali łódź przez mielizny, omijali niebezpieczne wiry, nocowali pod namiotem, a nawet na samej łódce. Każdy kilometr był prawdziwą przygodą. Choć do Gdańska pozostało jeszcze ponad 680 km, nikt nie odbierze im tego, co przeżyli. Ta wyprawa pokazała, że prawdziwa przygoda nie zawsze kończy się w wyznaczonym miejscu. Czasem najważniejsza jest sama droga. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Jadeen Blanchfield, nową zawodniczką Netland MKS-u Kalisz. 31-letnia amerykańska przyjmująca miniony sezon spędziła w Rumunii, gdzie grała w CSM Korona Brasov, czwartej drużynie ubiegłego sezonu rumuńskiej ekstraklasy, która ponadto grała w rozgrywkach Pucharu Challenge. 31-latka karierę zaczynała w amerykańskiej lidze akademickiej NCAA. W Europie gra od sezonu 2019-20, kolejno w drużynach z Finlandii, Szwajcarii, Niemiec i Rumunii. W minionym sezonie rumuńskiej ekstraklasy zdobyła 210 punktów i była czwartą najlepiej punktującą swojej drużyny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Kierunek lato.

Hate That I Made You Love Me, jedno z nowszych nagrań na naszej antenie Ariana Grande. Również można na tę piosenkę głosować, lista top 30 w najbliższy piątek, ale do czwartku włącznie możecie odwiedzać RCFM, zaglądać do zakładki top 30 i oddawać 10 głosów na ulubione piosenki.

0: Reklama. Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt Standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie Standard Ergo Hestii. Kalisz, Polna 20.
0: Reklama.

0: tegoroczne lato na moment zwolniło, ale nie tracimy nadziei. Spoglądając w prognozy, wygląda na to, że z każdym dniem coraz cieplej, mniej deszczu. No i weekend znów zapowiada się ciepły i słoneczny. Można więc wykorzystać tę okazję i pojawić się w Piotrowie w najbliższą sobotę o 17.30. Tam w parku muzyczny Piotrów, między innymi występ, koncert mistrza klawiatury i dowcipu Waldemara Malickiego, ale to nie jedyne atrakcje. Będzie można posłuchać muzyki, no i wspomóc Zoję Drele, bo właśnie dla niej to wszystko. Wstęp na imprezę jest wolny. Muzyczny Piotrów, festyn rodzinny już 11 lipca. Początek o 17.30, park w Piotrowie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska, 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Wtorek pod znakiem chmur i możliwych przelotnych opadów deszczu. Nad ranem temperatura spadnie do około 16-15 stopni Celsjusza. W ciągu dnia, jutro maksymalnie do 22, wiatr będzie umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska, 24.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ukraina ogłasza żałobę narodową po atakach na Kijów. Jutro w Ankarze rusza dwudniowy szczyt NATO. I szybsze wsparcie dla rolników po ostatnich nawałnicach. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów i okolice. W wyniku zmasowanego strzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby, poinformowali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. Już jutro w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. Przywódcy poruszą głównie tematy kontraktów zbrojeniowych, zwiększenia wydatków na obronność i wsparcia dla Ukrainy. Oprócz przedstawicieli państw sojuszu do stolicy Turcji przyleci też Wołodymyr Zełenski. Można się spodziewać, że prezydent Ukrainy odbędzie tam rozmowę z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w sprawie ewentualnego pokoju z Rosją, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
4: Będzie to oczywiście próba wpływania na to, żeby Trump przyjął przychylną Ukrainie optykę i może skłonił się do nacisku na Moskwę, albo przynajmniej nie przyjął rosyjskiej optyki poprzez dalsze kontakty z Putinem.
3: Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem przez telefon już w ubiegłą sobotę. Prezydenci omawiali obecną sytuację na froncie. Do amerykańskiego przywódcy dzwonił w sobotę także rosyjski dyktator Władimir Putin, który przedstawił temat wojny z własnego punktu widzenia. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez niedawne burze. Spotkał się z nimi w wielkopolskich gminach Lipno i Krzywiń. Nawałnice zniszczyły tam nawet 75% upraw. Stefan Krajewski obiecał uproszczenie procedur przy zgłaszaniu szkód i przyspieszoną wypłatę odszkodowań.
5: Będziemy szukać tych rozwiązań takich instytucjonalnych, tak jak udało się przy powodzi w 2024, żeby rolnicy nie musieli tych dodatkowych jakichś czynności wykonywać. Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat.
3: Minister rolnictwa zapowiedział również szybszą wypłatę zaliczek z dopłat obszarowych. W Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barakuda dla Wojska Polskiego. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem obronnym Anduril Industries. Agnieszka Wynarska.
6: Umowa pozwoli na produkcję w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy pocisków manewrujących Barakuda. To ważny krok, mówił obecny na uroczystości wraz z premierem Donaldem Tuskiem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
6: Zakłady są w trudnej sytuacji finansowej, dlatego tym bardziej umowa z Amerykanami jest na wagę złota, dodawał prezes zakładów Jakub Gazda.
8: Dwa ostatnie lata to okres przyspieszonej transformacji przedsiębiorstw. Właśnie z tego serwisowego modelu do modelu produkcyjnego.
6: Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym Anduril podpisał umowę.
3: Lotnisko w Katanii na Sycylii jest tymczasowo zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do 20. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przelotów przekierowano do Palermo.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała bryjącą tytuł Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu odbywa się już bez polskich singlistów, bo w weekend oprócz Świątek odpadł także Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha. Przegrał przede wszystkim z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
10: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w 5. secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w 3. rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
11: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
10: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także 2 najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 3. etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. 2. miejsce zajął dziś dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Vingego, a 3. był Kolumbijczyk Richard Carapaz. Polacy zajęli odległe lokaty. Podczas dzisiejszego etapu na trasie miało nie być kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Ale gdzieniegdzie i tak pojawiły się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wielka pętla w całej okazałości. Tadej Pogacar, wydaje mi się, że to był już 22 etap tego turu, który wygrał Słoweniec. Prawie 7 minut po 19.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Wakacyjny hit za hitem to Ray Dalton. Już niebawem pojawi się na naszej antenie Toni Braxton, jej wielki hit sprzed wielu, wielu lat, bodajże sprzed 30. A teraz już 19:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zarzuty w sprawie śmiertelnego pobicia, Wielkopolski Dzień Pszczół w Kaliszu, a w sporcie zawodniczka baryczy mistrzynią Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dwie osoby usłyszały zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, przekazał Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Kolejne dwie usłyszały zarzut pomocnictwa. Chodzi o tragiczną w skutkach bójkę w jednym z mieszkań przy ulicy Świętego Ducha w Jarocinie, w wyniku której zmarł 40-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca. W mieszkaniu policjanci zastali dwóch mężczyzn, 40 i 57-latka. Młodszy z nich miał widoczne, poważne obrażenia na nogach, natomiast starszy był pijany i został zatrzymany. 40-letni mężczyzna zmarł następnego dnia w szpitalu. Mundurowi zatrzymali łącznie 4 osoby. To mężczyźni w wieku od 25 do 49 lat. Dwóch z nich najbliższe miesiące spędzi w areszcie.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wielkopolski Dzień Pszczół na Kaliskim Zawodziu. 9 sierpnia Kalisz ponownie stanie się najsłodszym miastem w Polsce. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na najciekawsze stoisko wystawców Wielkopolskiego Dnia Pszczół dla osób biorących udział w wydarzeniu. Termin zgłoszeń konkursowych trwa do 31 lipca.
3: Zachęcam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu, które każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. O szczegółach będziemy jeszcze informowali. Zachęcam do udziału, do zgłaszania się, żeby uczestniczyć w tym konkursie.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Głównym celem wydarzenia jest promocja pszczelarstwa i produktów pszczelich. Organizatorzy chcą też w ten sposób zintegrować środowisko pszczelarzy, rolników, kół gospodyń wiejskich i odwiedzających w tym dniu rezerwat archeologiczny Kalisz Zawodzie. Ogromny sukces młodej siatkarki z Ostrowa Wielkopolskiego Amelii Wachowskiej, na co dzień reprezentującej barwy baryczy Janków Przygocki, która została mistrzynią Polski w kategorii singlistek podczas zakończonego wczoraj w Gliwicach wielkiego finału ogólnopolskich mistrzostw w minisiatkówce.
4: 32. wielki finał ogólnopolskich mistrzostw w minisiatkówce imienia Marka Kisielno, puchar Kinder Joy of Moving w Gliwicach zgromadził na starcie ponad 1500 młodych zawodniczek i zawodników z całego kraju, którzy walczyli o medale w największym tego typu turnieju w Europie. W kategorii singli U11 wystartowało 48 zawodniczek z całego kraju, po 3 najlepsze z każdego województwa. Mistrzynią Polski została ostrowianka grająca w baryczy Janków Przygocki, Amelia Wachowska, która w finale pokonała Łucję Szymańską z UMTKS Tuszyn 15-3, 15-11. Piąte miejsce w tej samej kategorii singli zajęła Amelia Malinger, a 13 była Alicja Bartnik. W dwójkach dziewczęta z Baryczy, Nadia Sroka, Liliana Tomczak, Laura Szpera i Emilia Urban były bliskie wejścia do czołowej ósemki, ostatecznie zajmując 11 miejsce w Polsce. Podobnie jak trójki w składzie Oliwia Wachowska, Zuzanna Wolska, Kornelia Grzeszczyk i Michalina Szewczyk uplasowały się na 11 miejscu. Z kolei trójka w składzie Iga Zawadzka, Laura Kukowska, Gabriela Sułot, Nikola Owolińska i Maja Kołodziej zajęły 35 miejsce. Dodajmy, że młode siatkarki to podopieczne trenerskiego duetu Katarzyna Pawlicka, Michał Wachowski, Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To wszystko informacyjnie, lokalnie od nas dziś. Jutro zaczynamy o poranku o 7:30.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Trzeci weekend z Radziwiłłami. Tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony i Naszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPAUAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen Boys, GOG w Przygodzicach.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

Wieczorny spacer plażą nad morzem. Zaglądamy do Międzyzdrojów. Kamerka pokazuje, że tam pogoda raczej nie nastraja zbyt optymistycznie. Bodajże pada deszcz i dużo chmur na niebie. U nas póki co jeszcze nie pada, ale ten deszcz może się pojawić w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Może mieć przelotny charakter, ale jednak będzie nam we wtorek towarzyszył. Na niebie sporo chmur. O tym będziemy mówić już za 13 minut.

Nad morzem kiepska pogoda, więc dla odmiany zaglądamy na plażę w Curaçao. O tej porze, znaczy tam w tej chwili jest 13.49, 33 stopnie na termometrach. Trochę chmur na niebie, powiewa wiatr, widać to po palmach, ale też sporo osób na plaży. Może nie są takie tłumy jak w czasie upałów nad polskim morzem, nie ma parawanów i tak dalej, ale jednak da się tam po prostu opalać. No bardzo ładne tutaj wakacyjne, takie urlopowe widoki. No i właściwie jeśli już, to tylko tam.

0: Reklama.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandha i Ksiądz Maken pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Już teraz pochmurno i taki też będzie wtorek. Już nocą mogą się pojawić przelotne opady deszczu. W ciągu dnia również nie będziemy od nich wolni. Wszędzie, właściwie w każdym miejscu Wielkopolski, taki przelotny deszcz jest możliwy. Na termometrach jutro maksymalnie do 22 stopni,

0: Wiatr będzie umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, ale w porywach może osiągać nawet 60 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Właśnie minęła 20.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dwóch Polaków uratowanych w słowackich Tatrach. Minister Kosiniak-Kamysz odtajnił zakres pomocy wojskowej dla Ukrainy i kwitnące liliowce w łódzkim ogrodzie botanicznym wystartował poświęcony im tydzień. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dwóch Polaków, którzy utknęli na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego Szczytu w Tatrach Wysokich, zostało uratowanych przez słowackich ratowników górskich. Akcja trwała kilkanaście godzin i była prowadzona w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Służba ratownicza prowadziła ją w deszczu, silnym wietrze, gęstej mgle i temperaturze bliskiej 0 stopni. Minister Obrony Narodowej ujawnił dziś, ile kosztowała pomoc Polski dla Ukrainy w ostatnich latach i jakiego sprzętu dotyczyła. W końcu w rządów PiS-u w latach 2022-2023 koszt uzbrojenia przekazanego do Kijowa wyniósł niemal 15 miliardów złotych. Od 2024 roku do chwili obecnej, a więc za rządów obecnej koalicji, donacje kosztowały Polskę 1,5 miliarda złotych. Minister obrony zaznaczył, że największe dotacje zostały przekazane za czasów rządów PiS.
4: Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach. Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
3: Polska pomoc dla Ukrainy wynika z naszych sojuszniczych zobowiązań. Wśród przekazanych Ukrainie środków od 2024 roku wicepremier wymienił też pociski rakietowe do systemu Patriot, od których zaczęła się ostatnia burza polityczna wywołana przez Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony. A jutro Parlament Europejski na posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji w Izbie zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Europoseł Braun ponownie ukarany przez Parlament Europejski za obrażanie szefowej dyplomacji. Utraci dietę europosła za okres 2 dni i na 20 dni zostanie wykluczony z obrad Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony, poinformowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Kara została nałożona w związku z obrażaniem przez Brauna szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Dzisiejszy etap turnieju kolarskiego Tour de France odbywa się bez udziału publiczności. To ze względu na rozległy pożar, jaki wybuchł w Pirenejach. Płomienie objęły już ponad 4600 hektarów lasu. To dramatyczne przeżycie, opowiada mieszkanka okolic.
5: Usłyszeliśmy wybuchy. Powiedziano nam, że wybuchają butle z gazem i że płoną domy. Ludzie zaczęli biegać ze swoimi zwierzętami i walizkami. Widziałam to na własne oczy.
3: W Pirenejach nadal trwa akcja gaśnicza. Z pożarem walczy około 700 strażaków. I jeszcze tydzień liliowców, który właśnie rozpoczął się w ogrodzie botanicznym w Łodzi. Podziwiać można blisko 16 tysięcy kwitnących kwiatów w około 90 odmianach. Będzie też można uczestniczyć w spacerach z przewodnikiem i wykładach o historii i uprawie. Tydzień liliowców potrwa do niedzieli.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Relaksujemy się, odpoczywamy, wszakże to summer time, 4 minuty po godzinie 20. No to zacznijmy takim mocnym filmowym akcentem, kowbojskim zresztą, to Bon Jovi, John Bon Jovi.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Czytam właśnie, że Japończycy mają tak wielki szacunek do pracy, że wielu z nich nie chciało korzystać z wakacji. W związku z tym zmieniły się przepisy i każdy z nich musi odpocząć od pracy przez przynajmniej 5 dni w roku. U nas 5 dni to jest wstęp do długiego weekendu.

0: Reklama. Trzeci weekend z Radziwiłłami, tym razem złote lata 70. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza w tę sobotę i niedzielę do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie. Tematyczne wykłady i wystawy o modzie, powojennej historii pałacu i jego dobrodzieju Jerzym Waldorfie. Barwne klimaty PRL-u, jarmark, moto oldtimery, hipisi, amerykański bar, konkurs na przebranie z epoki, pałacowe smakowitości kuchmistrza Macieja Bartona i wiadomo, potańcówka pod chmurką. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy: Salony Ignaszak, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA-UAM, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz, Synowie Północy, Szrank, kolekcjonerzy Seventeen's Boys, GOG w Przygodzicach.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Cake by the Ocean. Badania wykazują, że większość osób spędzających wakacje nad morzem lub oceanem najbardziej obawia się ataku rekina, podczas gdy szanse na taki incydent są znikome. Nad Bałtykiem właściwie równe zero. Przy takiej pogodzie?
1: Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
0: Dzisiaj kiepsko, następne dni również nie najlepsze, ale będzie dobrze, będzie lepiej. Summertime w Radiu Centrum do 21:00 pozostało 17 minut. Następne 4 spędzimy w towarzystwie Joe Cockera.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Wtorek to będzie ta brzydsza część, brzydsza twarz lata i wakacji. Sporo chmur, z których popada deszcz, przelotnie co prawda, nie będą to ulewy, ale jednak po prostu będzie to dzień pod znakiem chmur i deszczu. Na termometrach nad ranem około 15-16 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, ale w porywach, uwaga, może nawet osiągać prędkość 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 21. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Trwa nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie Szpitala Południowego. Policja wyjaśni sprawę obiektu latającego nad Krakowem i wielkie iberyjskie starcie na Mundialu, mecz Portugalia-Hiszpania. Paulina Nawrocka, zapraszam. Bez emocji, ale i bez nowych konkretów radni Warszawy obradują na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Opozycja domagała się kolejnych dymisji, m.in. odpowiedzialnego za spółki, a co za tym idzie za Szpital Południowy, Tomasza Męciny. W piątek dymisję złożyły zastępczynie prezydenta Aldona Machnowska-Góra oraz Renata Kaznowska. O szczegółach Błażej Kulesza.
4: To jest już czwarty raz.

0: ciągu ostatnich dwóch tygodni.
1: Prezydent tłumaczył, ale na większość pytań, jak chociażby sprawa fatalnego błędu w procedurze in vitro, jaka miała miejsce w Szpitalu Południowym, konkretna odpowiedź nie padła.
0: Ministerstwo Zdrowia wszczęło kontrolę, która rozpoczęła się 2 lipca i ma potrwać do 30 września. Czekamy na wyniki.
1: Radni w głosowaniu nie poparli też stanowiska, aby zdymisjonować kolejnego z zastępców Trzaskowskiego, Tomasza Męcinę.
2: Panowie zwalili odpowiedzialność na kobiety w zarządzie miasta.
1: Mówi Jan Mencfel, radny miasto jest nasze.
2: Na pewno osobą, która uniknęła odpowiedzialności, jest szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, Marcin Kierwiński. Wiceprezydent Męcina jest jego zaufaną osobą, no i nic dziwnego, i to nie jest przypadek, że akurat on na swoim stanowisku pozostał.
1: Tym samym kolejnych politycznych konsekwencji afery jak na razie w ratuszu nie będzie.
3: Policja wyjaśnia sprawę obiektu, który unosił się nad północnym Krakowem. To był prawdopodobnie dron. Zauważył go pilot podczas lotu w rejonie lotniska w Balicach. Z tego powodu samoloty chwilowo były holdingowane, czyli musiały krążyć w powietrzu i nie mogły lądować. Obecnie na lotnisku nie ma już utrudnień. Wstrzymana rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona, przekazał dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON otrzymał takie zapewnienie od zastępcy ambasadora USA i amerykańskiego atasze wojskowego.
4: Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Właśnie rozpoczyna się iberyjski hit 1/8 finału mundialu. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Obie reprezentacje znają się doskonale. Ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt? Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na mundialu? W Rosji 8 lat temu. Wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć.
6: Mój dura.
5: Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania na tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać.
3: A kolejne spotkanie 1/8 finału, mecz USA-Belgia, rozpocznie się w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Tak czy siak, największe atrakcje to hity. Przed nami również te muzyczne. Na początek Christina Aguilera.

Giganci grają na mundialu, Portugalia z Hiszpanią mieli swoje szanse. Oyarzabal spudłował po znakomitym prostopadłym podaniu dla niego Olmo. Miał również swoją szansę Cristiano Ronaldo. Tam na razie w Dallas bez bramek. Just...

czy będziemy się pamiętać. Summertime, czas wakacji, czas urlopu, czas wytchnienia i relaksu, również czas zakochania, krótkich, przelotnych znajomości i tych dłuższych na całe życie. Czy będziecie się pamiętać? Warto zostawić po sobie jakiś ślad, fotkę, selfie, list, kartkę, chociaż to już rzadziej, ale jednak mimo wszystko warto po latach sobie spojrzeć na to, gdzie byliśmy, z kim i kiedy.

pewnością piosenki tego pana towarzyszą wam w czasie urlopowych, wakacyjnych wojaży Sombre Undressed do 22:19. Niegdyś słuchało się takich piosenek.

0: Czepta roka nikomu jeszcze nie zaszkodziła, tym bardziej w wakacje. Bruce Springsteen, Human Touch, ciekawe swoją drogą, czy The Boss ogląda mundial. Po pierwszych 45 minutach w meczu gigantów Portugalia, Hiszpania bez bramek.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: A wtorek u nas raczej bez słońca, a jeśli to już będzie go niewiele, niebo będzie spowite chmurami, z których miejscami gdzieniegdzie mocniej, słabiej, przelotnie popada deszcz. Minimalne wartości między 15 a 17, maksymalne między 18 a 22. U nas te chyba wyższe, wiatr będzie umiarkowany zachodni i południowo-zachodni, ale zdaniem synoptyków jutro wiatr będzie nieco silniejszy i w porywach będzie nawet wiał do 60 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
0: Właśnie minę 22.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: MON podsumowuje wsparcie dla Ukrainy. Premier zapewnia o kontynuacji. Trwa nabór wniosków o pieniądze na szkolną wyprawkę. I wielkie kontrowersje na mundialu z czerwoną kartką w roli głównej. Paulina Nawrocka zapraszam. 15 miliardów za rządów PiSu, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumowuje pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane Ukraińcom, ale jak zaznaczył, bez wpływu na nasze możliwości obronne. Nie igrajcie z ogniem, apeluje natomiast Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem

0: na wschód pocisków do systemu Patriot.
1: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski.
0: Donald Tusk zapewnił też, że Polska nadal będzie wspierała militarnie Ukrainę. 300 zł do wzięcia ruszył nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS przypomina, że mogą je składać rodzice lub opiekunowie uczniów do 20 roku życia, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
2: Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
0: Wnioski można składać tylko elektronicznie do końca listopada. Co najmniej od jutrzejszego poranka lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte, poinformował wieczorem zarząd portu lotniczego, tym samym przedłużono wstrzymanie wszystkich lotów, bo według wcześniejszych założeń zarządu lotniska przyloty i odloty miały zostać wznowione jeszcze dziś, a wszystko w związku z aktywnością Etny, najwyższego wulkanu w Europie. Awaria krajowego systemu energetycznego na Kubie, licząca 9 milionów 600 tysięcy mieszkańców, wyspa została pozbawiona prądu, poinformowało państwowe przedsiębiorstwo Union Electrica, cytowane przez agencję AFP. Do awarii o takiej skali doszło trzeci raz w ostatnim półroczu. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne i drony, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dodatkowo do podlaskich WOPR-ów mają w tym roku trafić 2 miliony złotych z programu ochrony ludności. W Łomży, jak zapowiada Tomasz Malinowski z tamtejszej stanicy, pieniądze pójdą na nowe łodzie ratownicze z polipropylenu.
3: Czyli z odkształcalnego tworzywa, które idealnie sprawdza się na rzekach. Jest to tworzywo, które w wyniku uderzenia od kamienie nie powoduje uszkodzenia dna, łódź może dalej płynąć.
0: Do końca czerwca w Polsce utonęło już ponad 60 osób, ani jedna w miejscu pilnowanym przez ratowników WOPR. FIFA odrzuciła odwołanie belgijskiego związku piłkarskiego w sprawie zawieszenia kary dyskwalifikacji dla Amerykanina Follerina Balogana w Mistrzostwach Świata. Amerykanin został ukarany czerwoną kartką w meczu z Bośnią i Hercegowiną, co automatycznie oznacza dyskwalifikację w kolejnym spotkaniu. FIFA postanowiła jednak zawiesić te dyskwalifikacje na roczny okres próby. W tle sprawy jest informacja o rozmowie telefonicznej prezydenta FIFA Gianniego Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem właśnie o czerwonej karcie. Spotkanie USA-Belgia w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: I załatwione. I kolejne hity przed nami. Na początek ten aktualny prosto z pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Sam Fender, Olivia Dean.

0: you.
1: Kropla wieczności.
2: Drobiazg, który uwiera. Pasuje ci to? To rób to. Tak brzmi mantra naszych czasów. Nic dziwnego, że wszyscy chcemy dodawać kolejne dobre wrażenia do poprzednich i wzmacniać w ten sposób swoje dobre samopoczucie. Wiemy jednak w głębi duszy, że to wszystko nie jest takie proste. Mówią, że sumienie to ten drobiazg, który nas uwiera, kiedy wydaje się, że wszystko inne funkcjonuje gładko. Dlaczego? Jeśli jestem przypadkowym zlepkiem cząstek materii ożywionej, która powstała z pierwotnej mazi, to pytanie o sumienie wydaje się bezzasadne. Chyba, że Bóg spojrzał na swoje dzieło stworzenia i powiedział: pora uczynić człowieka na nasz obraz. I stworzył ich mężczyzną i kobietą. W takiej sytuacji sumienie ma sens i niebagatelne znaczenie. Bo może sumienie nie dotyczy przepisów i regulacji, zakazów i nakazów. Może nasze sumienie to po prostu Bóg, który szepce w naszych sercach: kocham cię.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Ray, Michał Szczygieł, a także Toto, między innymi ci artyści wystąpią po 23 Summertime w Radiu Centrum, a to byli panowie Craig David i Sting.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Cóż, jutro ta brzydsza twarz lata, będzie sporo chmur, z których jutro również będzie padał deszcz, przelotnie, słabo, mocniej, w zależności od miejsca, w którym mieszkacie. Natomiast środa będzie już dniem bez deszczu, no i kolejne dni, zdaniem synoptyków i najnowszych prognoz, będą już bez deszczu i będą nieco cieplejsze.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
0: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: MON podsumowuje wsparcie dla Ukrainy. Premier zapewnia o kontynuacji. Trwa nabór wniosków o pieniądze na szkolną wyprawkę. I wielkie kontrowersje na mundialu z czerwoną kartką w roli głównej. Paulina Nawrocka, zapraszam. 15 miliardów za rządów PiSu, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumowuje pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane Ukraińcom, ale jak zaznaczył, bez wpływu na nasze możliwości obronne. Nie igrajcie z ogniem, apeluje natomiast Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty Prawa i Sprawiedliwości i Federacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot.
4: Każda rakieta wystrzelona w Ukrainie, celna, która niszczy pociski, rakiety, drony, samoloty agresora, to jest większe bezpieczeństwo Polski.
3: Donald Tusk zapewnił też, że Polska nadal będzie wspierała militarnie Ukrainę. 300 zł do wzięcia ruszył nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na wyprawkę szkolną. ZUS przypomina, że mogą je składać rodzice lub opiekunowie uczniów do 20 roku życia, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u.
5: Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
3: Wnioski można składać tylko elektronicznie do końca listopada. Co najmniej od jutrzejszego poranka lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte, poinformował wieczorem zarząd portu lotniczego, tym samym przedłużono wstrzymanie wszystkich lotów, bo według wcześniejszych założeń zarządu lotniska przyloty i odloty miały zostać wznowione jeszcze dziś, a wszystko w związku z aktywnością

0: najwyższego wulkanu w Europie. Awaria krajowego systemu energetycznego na Kubie, licząca 9 600 000 mieszkańców wyspa, została pozbawiona prądu, poinformowało państwowe przedsiębiorstwo Union Electrica, cytowane przez agencję AFP. Do awarii o takiej skali doszło trzeci raz w ostatnim półroczu. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne i drony. Wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dodatkowo do podlaskich WOPR-ów mają w tym roku trafić 2 miliony złotych z programu ochrony ludności. W Łomży, jak zapowiada Tomasz Malinowski z tamtejszej stanicy, pieniądze pójdą na nowe łodzie ratownicze z polipropylenu.
1: Czyli z odkształcalnego tworzywa, które idealnie sprawdza się na rzekach. Jest to tworzywo, które w wyniku uderzenia od kamienia nie powoduje uszkodzenia dna, łódź może dalej płynąć.
0: Do końca czerwca w Polsce utonęło już ponad 60 osób, ani jedna w miejscu pilnowanym przez ratowników WOPR. FIFA odrzuciła odwołanie belgijskiego związku piłkarskiego w sprawie zawieszenia kary dyskwalifikacji dla Amerykanina Follerina Balogana w Mistrzostwach Świata. Amerykanin został ukarany czerwoną kartką w meczu z Bośnią i Hercegowiną, co automatycznie oznacza dyskwalifikację w kolejnym spotkaniu. FIFA postanowiła jednak zawiesić tę dyskwalifikację na roczny okres próby. W tle sprawy jest informacja o rozmowie telefonicznej prezydenta FIFA Gianniego Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem właśnie o czerwonej kartce. Spotkanie USA-Belgia w Seattle o 2 w nocy czasu polskiego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Tymczasem w Dallas tylko jeden strzał celny. Hiszpania melduje się w ćwierćfinale, pokonując Portugalię po golu Mikela Merino w doliczonym czasie gry. 1-0. Hiszpania czeka teraz na swojego rywala w ćwierćfinale. O tym będziemy dywagować już jutro. Mariusz Bazala, dziękuję bardzo. No i co? Spotkamy się właśnie jutro po południu.